broni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: I po reklamie.
4: Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
5: Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Dziś Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tzw. klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
6: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
5: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
7: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
5: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płoty. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
8: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
5: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program Ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
9: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
10: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
11: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
12: Inna perspektywa.
11: Inna perspektywa, tak.
13: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
5: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Fęska. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Hertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minaura.
0: Super FM. Pogoda.
14: Niby po południu, dzisiaj nawet 19 stopni, ale wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Wszystko zepsuje, bo odczuwalna temperatura teraz to 8, po południu 14, około godziny 19 ma padać deszcz. Jutro może być nieco lepiej, jutro może być trochę cieplej, jutro będzie więcej słońca. Dzisiaj w poniedziałek wietrznie, no i momentami chłodno, mało przyjemnie. Warto jednak założyć coś z długim rękawem. Jutro będzie już słonecznie, jutro będzie lepiej. Przetrwajmy do jutra.
4: Dzień dobry, tu Super FM.
14: Dokładnie 4 minuty po godzinie 6. Ja nazywam się Bartek Czotowicz. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM. Będziemy Was zachęcać do różnych aktywności w Szczecinie. Będziemy Wam mówić, co w Szczecinie słychać. Tak po prostu, z nowym tygodniem. Weekend już się skończył. Pora wracać do pracy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.
14: Ja się śmieję, a sam w samochodzie, jak przyjechałem przed pracę, to jeszcze tak z 10 minut sobie posiedziałem w ciepełku i po chwili stwierdziłem, dobra, idę, no to zaczynamy. Jesteśmy razem z wami.

10, dokładnie 10 minut po godzinie 6. Witajcie, dzień dobry, tu Super FM oczywiście i nasze poniedziałkowe spotkanie. Dzisiaj połowa czerwca mija, bo 15 dzień czerwca, a imieniny mają Jolanta i Wit. Tak się składa, że dzisiaj ze świąt nietypowych obchodzimy Dzień Wiatru, no i to czuć w Szczecinie. Naprawdę, dzisiaj i jutro będzie bardzo wietrznie, porywy, no dzisiaj do 50 km na godzinę, jutro tak do 40-45 może momentami. Także ten Dzień Wiatru obchodzony jest w naszym mieście dzisiaj naprawdę hucznie i tak będzie od rana do wieczora. Także uważajcie na siebie, lepiej nieco dłuższą bluzkę na siebie założyć, żeby się nie przewiać.

Dobrze znamy tę piosenkę, oczywiście z filmu Dirty Dancing. 21 minut po godzinie 6, The Time of My Life, czyli Bill Medley, Jennifer Warnes w Super FM w poniedziałkowy poranek. A jeżeli żeglujecie, jeżeli pływacie, no to zbliżają się regaty o Puchar Prezydenta. Po raz trzeci podczas imprezy wydarzenia Żagle jachty powalczą o Puchar Prezydenta miasta Szczecina. To będą regaty pełne sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. Naprawdę nie możecie ominąć tego wydarzenia, jeżeli pływacie, rzecz jasna. W sobotę, 15 sierpnia na Jeziorze Dąbskim odbędzie się trzecia edycja regat o Puchar Prezydenta. No i oczywiście urzędnicy zapraszają właścicieli jachtów do udziału. Właścicieli jachtów o długości do 15 metrów przystosowanych do żeglugi na akwenie regatowym. Trzy klasy, Open 1, Open 2, Open 3. Zawody będą jednodniowe. No i do 9 sierpnia można się zapisywać mailowo na adres regaty@centrumżeglarskie.pl. Co tam trzeba dołączyć? To ubezpieczenie OC, podpisane zgłoszenie i amatorską licencję zawodnika PZŻ prowadzącego jacht. Emocje będą sportowe, emocje będą wielkie, atmosfera będzie niesamowita i was nie może tam zabraknąć.

0: Capital Cities i Safe and Sound w Super FM. 6:30 już za moment pojawi się na zegarach. No to nie ma czasu. Prognoza pogody. Ta prognoza pogody dokładnie za minutę.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Chłodno, wietrznie w Szczecinie. Dzisiaj porywy wiatru do 50 km na godzinę. Trzymajcie się mocno za czapki i kapelusze. 19 stopni po południu, ale odczuwalna temperatura to 14. Po południu teraz termometry pokazują 12, a czujemy 8-7 stopni, a więc trzeba nieco cieplej się ubrać. Ja dzisiaj założyłem bluzę z długim rękawem, taką ciepłą bluzę i mówiąc szczerze, i tak było troszeczkę mało. Tylko na mnie nie możecie aż tak mną się sugerować, bo ja przychodzę do pracy o godzinie 5 czy po 5. To jest nieludzka pora. Po 7 już czy po 8 będzie zdecydowanie lepiej. Jutro 20 stopni i jutro będzie więcej słońca. Jutro będzie lepiej niż dzisiaj.
9: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Z wielu powodów jutro będzie lepiej niż dzisiaj. Jutro będzie lepiej niż dzisiaj, bo jutro będzie wtorek, a dzisiaj jest poniedziałek. Wiadomo, rozpoczynamy nowy tydzień po weekendzie. 15 dzień czerwca, 28 minut zostało do godziny 7. O czym będziemy mówić w tej godzinie? Między innymi o tym, że pierwsze kino na Leżakach zagości na Osiedlu Majowym dokładnie za 10 dni. A jakie filmy w tym sezonie? Kino na Leżakach. Szczegóły jeszcze przed godziną 7.
9: Dzień dobry, tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Za 19 minut będzie godzina 7. Teraz oczywiście nie ma jeszcze kolejek na ulicach Szczecina. Jest dobrze, jest przejezdnie, bo jest wcześnie. Jak sprawdzam listę odwołanych kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej, to tutaj też tylko dobre informacje. Przypominam o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Warcisława. Zgodnie z planami drogowców od soboty ruch wahadłowy pod wiaduktem na Warcisława właśnie, no bo tam przecież przebudowa wiaduktu kolejowego prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Będziemy zaglądać w to miejsce i w inne miejsca Szczecina także. Jak na razie jest przyzwoicie, a następna pomoc drogowa o 7.20.

Sophie B. Hawkins w Super FM. Dzień dobry, witajcie. Jeszcze 10 minut dzieli nas od godziny 7, a ja mówiłem, że będziemy zapowiadać pierwsze kino na Leżakach na Osiedlu Majowym. No i już niebawem 25 czerwca kino na Leżakach właśnie na Majowym i film Hugo i jego wynalazek. Start o godzinie 22 w parku Majowe, ale 2 lipca, moi drodzy, jakie filmy tam się zbliżają. W lipcu między innymi Gladiator, 21.30 na placu Batorego, 8 mila, 16 lipca o 21.30 Wielgowo Mini Bike Park, Szczęki, 23 lipca, Szczęki przy Jeziorku Słonecznym o 21.30, no to kino na Leżakach na Osiedlu Majowym zapowiada się naprawdę interesująco. A rzecz jasna, szczegóły, kalendarz, harmonogram znajdziecie na stronie Żeglugi Szczecińskiej, czyli zstw.szczecin.pl.

0: Benson Boone jako zapowiedź wiadomości już za chwilę 7 i serwis informacyjny w Super FM.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
1: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelkę? Butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
10: Jest 7. Wiadomości Super FM.
11: Jest wstępne porozumienie USA i Iranu. Podpisy w piątek. 6 tysięcy za miesiąc wakacji z wojskiem. Miejsca wciąż są. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą właśnie przedsezonowe kontrole.
2: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
12: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
11: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
12: Rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
11: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej, Tomasz Fęsk.
13: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
14: Żadnej drogi na skróty.
13: Tobiasz Bocheński z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
15: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
13: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
16: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
13: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
17: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
18: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
17: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
2: Super FM. Pogoda.
0: 12 stopni, gęste chmury na szczecińskim niebie. Trudno szukać słońca, a drzewa na placu Rodła, które widzę przez okno ze studia z widokiem właśnie na plac Rodła, bo Radio Super FM mieści się w Pazimie, to pewnie już wiecie. Patrzę na drzewa, no i te gałęzie bujają się tak bardzo mocno na lewo i na prawo. Dlaczego? Dlatego, że wietrznie dzisiaj w naszym mieście. Teraz w porywach do 40, a w ciągu dnia nawet do 50 km na godzinę. 18 stopni po południu, a odczuwalna temperatura na dzisiaj to 13 stopni. Teraz termometry pokazują 12, a czujemy 9. Lepiej będzie jutro. Jutro też będzie wietrznie, ale jutro nawet 20 stopni.
10: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Można powiedzieć, że sporo jest tych punktów stycznych, wspólnych pomiędzy Szczecinem a Chicago. W Chicago mieszkańcy często mówią o tym, że od jeziora Michigan wieje mocno i dlatego jest Chicago nazywane wietrznym miastem. Myślę, że w Szczecinie też mocno wieje. Dzisiaj, jutro, ale generalnie sporo jest takich chyba dni wietrznych w roku. Dzień dobry, tu Super FM. My cieszymy się i celebrujemy to, że obudziliśmy się dzisiaj w Szczecinie, a nie w Chicago. Chociaż jakbyśmy byli w Chicago, to może jakiś mecz Mistrzostw Świata moglibyśmy obejrzeć. W Szczecinie też możemy, oczywiście za pośrednictwem telewizji. 5 minut po godzinie 7:00. O mistrzostwach w tej godzinie raczej nie będziemy mówić, z wyjątkiem oczywiście informacji sportowych. Będziemy mówić o szczecińskich doniesieniach. Miłego dnia.
10: Dzień dobry. Tu Super FM.

Dzień dobry, 13 minut po godzinie 7 w poniedziałek, 15 dzień czerwca, nowy dzień, a my od razu mówimy o aktywnościach fizycznych. Za nami kolejne spotkanie z cyklu Ster na zdrowie. Tak było w ubiegłą sobotę, w ostatnią sobotę, w ten weekend. Kilkadziesiąt osób, no mimo niesprzyjającej aury pogody, bo przecież przelotne opady deszczu, zarówno ci młodsi, jak i ci nieco starsi biegacze chętnie wzięli udział w kolejnej odsłonie akcji pod tytułem Ster na zdrowie. To wydarzenie organizowane przez Centrum Handlowe Ster oraz Ruchową Akademię Zdrowia. O co chodzi? Każdy, kto przychodzi do Stera, dostaje taki pakiet startowy. Koszulkę z hasłem Ster na zdrowie oraz voucher o wartości 30 zł do wykorzystania w części gastronomicznej Centrum Handlowego. Także po biegu można sobie zostać, wypić kawę czy cokolwiek zjeść, albo zostawić sobie na później na przykład, tutaj dowolnie, jak lubicie i jak wolicie. Podczas spotkania biegacze pokonują odcinek od patio Centrum Handlowego do Parku Przygodna i z powrotem. No myślę, że to dosyć przyjemna trasa. Chodzi o takie weekendowe rozbieganie i następne spotkanie z cyklu Ster na zdrowie odbędzie się już w tę sobotę, 20 czerwca o godzinie 10. Musicie tam być.

0: Ulica Drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście, że zaglądamy na ulicę Szczecina 21 minut po godzinie 7 i oczywiście, że pierwsze kolejki w kierunku centrum, na przykład na zjeździe z trasy zamkowej obok Placu Solidarności. Tutaj trzeba spędzić kilka minut w kolejce. Podobnie na Ku Słońcu Okulickiego i Europejskiej. Oczywiście już zwalniamy na Topolowej i na Łukasińskiego przed skrzyżowaniem z Sosabowskiego, ale także na Wszystkich Świętych, zarówno przed Arkońską i Niemierzyńską, jak i przed skrzyżowaniem z ulicą Chopina. Sporo kierowców od północy chce dostać się do Szczecina. Ulica Bogumińska oczywiście, tutaj zwalniamy już za skrzyżowaniem z ulicą Pokoju, ale na szczęście na Obotryckiej, Wilczej, Szczanieckiej jak na razie utrudnień nie ma. Będziemy aktualizować tę mapę korków w Szczecinie w następnej pomocy drogowej, która już o godzinie 7:40.

0: mrozu w radiu Super FM, a już za chwilę oczywiście wiadomości o godzinie 7.30.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11.45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
8: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
7: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
9: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasada Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
14: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Pacjent zaatakował ratownika na szpitalnym oddziale ratunkowym przy Unii Lubelskiej. Są poważne straty. Zakończył się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Stargardzie. A w porannej rozmowie Radia Super FM dzisiaj lider zachodniopomorskiej lewicy.
20: Super FM. Wiadomości.
19: W piątek na szpitalnym oddziale ratunkowym szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej doszło do poważnego incydentu z udziałem pacjenta, który zaatakował personel medyczny, a także doprowadził do znaczących zniszczeń infrastruktury i wyposażenia oddziału. W chwili zdarzenia na szpitalnym oddziale ratunkowym przebywało 40 pacjentów. Konieczna była ewakuacja chorych z miejsca zdarzenia, mówi Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa placówki.
21: To zdarzenie pokazało, jak tak naprawdę w ciągu kilkudziesięciu sekund czy kilku minut agresywne zachowanie jednego pacjenta może zagrozić bezpieczeństwu i innych pacjentów przebywających w SOR-ze, ale też bezpieczeństwu naszego personelu, ale także jak może zakłócić pracę jednego z najbardziej obciążonych SOR-ów w Polsce, tym samym ograniczając możliwość niesienia pomocy kolejnym chorym.
19: Trwa ocena poniesionych przez szpitale strat w wyniku uszkodzenia specjalistycznego wyposażenia. SOR szpitala nadal pozostaje pozbawiony czterech monitorowanych stanowisk przeznaczonych dla pacjentów.
22: O tym się mówi w Szczecinie.
19: Zakończył się 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, który odbywał się od czwartku do niedzieli w Stargardzie. To było spektakularne wydarzenie, które zgromadziło w Stargardzie kilka tysięcy osób, mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu.
23: Bo Hanza dla nas jest takim impulsem, taką trochę wyświeconą flarą wysoko w górę i chcemy pokazać, Stargard jest ciekawy, do Stargardu warto przyjechać. Po Hanzie ten sposób organizowania turystyki w mieście ma wejść trochę na inny poziom.
19: W 2027 roku gospodarzem zjazdu Hanzy będzie niemiecki Braunschweig. Tymczasem Hanza do Polski wróci w roku 2032. Gospodarzem wówczas będzie Elbląg.
22: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
19: Ja już jestem gotowy i czekam na gościa, który po godzinie 8 rano pojawi się w naszym studiu. Lider zachodniopomorskiej lewicy Dariusz Wieczorek będzie z nami na żywo, a rozmawiać będziemy między innymi na tematy związane z gospodarką. Oczywiście nie zabraknie także akcentów dotyczących bieżącej polityki. Po godzinie 8 Dariusz Wieczorek już teraz zapraszam.
0: A wiadomości przygotował Michał Kaczmarek.
18: Super FM Sport.
24: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata i mała wpadka Holendrów w ich pierwszym meczu. Zacznę od końca i drużyny, która pozbawiła nas szans na grę w tym turnieju. Szwecja przed chwilą pokonała Tunezję aż 5-1. Mecz klamrą spiął pomocnik Brighton Yasin Ayari, strzelając pierwszą bramkę w siódmej, a ostatnią w 96 minucie, a po drodze do siatki trafiali jeszcze Aleksander Isak, Wiktor Jokeresz i Matthias Svanberg. Gola dla Tunezji strzelił Omar Rekik. Jeszcze efektowniej mundial rozpoczęli Niemcy od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, aż 7-1. Choć przez chwilę było dość sensacyjnie, gdy w 21 minucie zespół z Karaibów strzelił gola na 1-1 za sprawą Livano Comenensi. Dla Niemców strzelali dwukrotnie Kai Havertz i po jednym razie Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown i Denis Undaf. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, choć dwukrotnie prowadziła najpierw po golu Virgila van Dijka, a potem Crescencio Somervilla. Ale najpierw wyrównał Keito Nakamura, a dwie minuty przed końcem meczu Daichi Kamada. Jeszcze dłużej kibice musieli czekać na rozstrzygnięcie w meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Jedyny gol padł w 90 minucie, a strzelił go Amad Diallo. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
25: No, myślę, że wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować,

0: się w 1968 roku. A w Szczecinie mamy 12 stopni i teraz jest dosyć chłodno. Tak, no biorąc pod uwagę, że mamy połowę czerwca. Po południu 20 stopni, dzisiaj sporo chmur. Około godziny 17 mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale przede wszystkim będzie wiać. Jutro też wietrznie, ale jutro będzie cieplej. 20 stopni i słonecznie przede wszystkim. Tak będzie we wtorek.
1: Dzień dobry. To Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Gdzie trzeba stać o tej porze w Szczecinie? Gdzie utrudnienia? Gdzie kolejki? O tym powiemy teraz w Radiu Super FM. Czyli w skrócie, gdzie teraz na ulicach Szczecina jest?
2: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
1: No to na przykład na Moście Długim tak jest. Przed ulicą Wyszyńskiego, bo kierowcy stoją od ronda Portowców właśnie do skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim, podobnie na zjeździe z trasy zamkowej. Mówimy tutaj o relacji do centrum Szczecina, tak samo na Kusłońcu, na Okulickiego i na Europejskiej, czyli stoją Gumieńce, tam też plus 2-3-4 minuty. Jeżeli chodzi o szczecińskie prawobrzeże, to kilka chwil stracicie też na zjeździe z autostrady A6 na drodze krajowej numer 10, czyli w tym miejscu, gdzie A6 spotyka się z szosą Stargardzką, ale też na ulicy Bogumińskiej obok ogródków działkowych, przed skrzyżowaniem z ulicą Chorzą oraz na Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską. Swoją drogą na ulicy Arkońskiej mieliśmy kolizję w okolicach szpitala wojewódzkiego, natomiast nie generuje ona utrudnień. Ta kolizja, o której informują słuchacze

Radia Super FM. Bardzo wam dziękuję, że piszecie na Messengerze do nas. Można pisać, nawet trzeba, jeżeli są informacje, które warto przekazać innym słuchaczom, innym kierowcom, ale można też dzwonić i zdradzać szczegóły, czy nawet żalić się, jeżeli potrzebujecie, naszej automatycznej sekretarce 91245. My tu gadu gadu, pitu pitu, a tu lato stygnie i o tym zaśpiewają teraz Kuba i Kuba. Za 18 minut będzie godzina 8. Miłego dnia, dzień dobry.

0: jedyny w swoim rodzaju głos, czyli Ed Sheeran w Super FM i Galway Girl. Za 13 minut będzie godzina 8. Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Kolejny piękny dzień w Szczecinie rozpoczynamy i powiem szczerze, że z wysokiego C ważna, ciekawa informacja. Niemieccy influencerzy zachwyceni barem Turysta i kiełbasą z Niebuszewa. Twórcy kanału Fast Food Boss opublikowali na TikToku i Instagramie serię filmików ze Szczecina, w których w samych superlatywach wyrażają się o szczecińskiej gastronomii i największe wrażenie zrobił na nich bar Turysta. Ocenili to miejsce jako pyszne i zaskakująco tanie. Taki cytat, no mówiąc szczerze, nic dziwnego tak naprawdę, że niemieccy goście mieli takie doznania z Turysty.
1: Ekstra.
0: No bo tak, tanio i smacznie, no ale z drugiej strony, moi drodzy, no Niemcy nie mają podjazdów gastronomii do nas, no nawet nie ma porównania, przecież tak naprawdę nawet stacje benzynowe w Polsce to wyglądają w porównaniu do niemieckich czy węgierskich jak restauracje, prawda? Nie, no nie ma podjazdu. Gdzie oni z tymi swoimi currywurstami z tektury? To nie ma nawet porównania. Szczecińskie smaki są Weltklasse. Weltklasse.

0: To One Direction w Radio Super FM. My też mamy tylko jeden kierunek. Kierunek, kurs na wiadomości o godzinie 8, a następnie poranna rozmowa Radia Super FM. Gościem Michała Kaczmarka będzie Dariusz Wieczorek, czyli poseł Lewicy.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
1: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
3: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
1: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
4: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
5: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
11: Wybór dilera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex.
2: polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się odmalować salon.
17: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
16: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
17: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
18: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
19: Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Wakacyjna przygoda życia plus wynagrodzenie. Wojsko rekrutuje chętnych na szkolenie.
11: Super FM. Wiadomości.
19: Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w tych rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie ciśniny Ormus.
20: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
19: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy do ostatniej chwili w tej sprawie byli podzieleni.
21: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważa ją za dobrą. Musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
19: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat m.in. porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej. Syn przyszłej królowej usłyszy dziś wyrok m.in. w sprawie gwałtów. To głośna sprawa z Norwegii. Dotyczy syna szykującej się do objęcia tronu Norwegii księżnej Mette Marit. Po prawie 3 miesiącach od ostatniej rozprawy sąd w Oslo ogłosi wyrok w sprawie 29-letniego Mariusa. To najstarszy syn księżnej z jednego z jej poprzednich związków. Prokuratura zarzuca mu gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami i żąda dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc wojskowego szkolenia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej, a akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w ciągu kilku dni. Zgłaszali się młodzi dorośli niezależnie od płci, mówi podpułkownik Michał Napierała.
22: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
19: Do programu można zgłosić się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia.

0: 8 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Proszę bardzo.
2: Michał Kaczmarek, który zwykle jest dość cierpliwym człowiekiem, trzeba przyznać, aczkolwiek nawet mi się czasami zdarza okazać niecierpliwość. Tak jest zazwyczaj, kiedy gość ma się pojawić punktualnie o godzinie 8 rano, a zazwyczaj prosimy jeszcze gości, żeby byli trochę wcześniej. A tutaj proszę bardzo, początek tygodnia i taka niespodzianka. Nie ma gościa w studiu. Choć powinien być z nami Dariusz Wieczorek, lider Nowej Lewicy. Umawialiśmy się wiadomościowo w ubiegłym tygodniu i proszę bardzo, gościa nie ma.
1: Także jeżeli Dariusz Wieczorek nas słyszy teraz, to panie pośle, powinien pan być teraz w studiu Radia Super FM. Pozdrawiamy
2: tutaj
1: serdecznie.
2: Tak jest.
1: W studiu z widokiem na Plac Rodła. Natomiast zastanawiam się, no bo coś chcemy słuchaczom Radia Super FM dać. To zdrać nam odrobinę tych kulis. Jak często się zdarza, że ktoś nie przychodzi? Albo powiedz nam o jakichś takich najciekawszych przypadkach, gdzie ktoś się spóźnił. Na pewno masz takie historie, nie wierzę, że nie.
2: No tak, i to jest ten moment, kiedy tutaj trafiasz na zirytowanego dziennikarza, który czekał na swojego gościa, z którym się umawiał na rozmowę, a tego gościa nie ma. I teraz powinienem tutaj sypać ostrymi sformułowaniami, aczkolwiek rzeczywiście poseł Wieczorek zobaczył ode mnie 5 nieodebranych połączeń, jak się obudzi albo jak chwyci za telefon, bo rzeczywiście umawialiśmy się dzisiaj na rozmowę, a go tutaj w studiu nie ma. Zdarzają się niestety takie sytuacje, bardzo rzadko na szczęście, ale się zdarzają. Każdy, kto prowadzi program na żywo, wie, że ten moment, kiedy jest za 3 albo za 2 minuty do wejścia, gościa nadal nie ma, bo biernie albo bo parkuje. To są takie momenty, kiedy ciśnienie rośnie, dlatego ja tutaj o poranku zazwyczaj mam dość wysokie ciśnienie i dość dużo kroków wyrabiam na korytarzach radiowych. Zdarzają się takie sytuacje, kiedy niektórzy goście są mało dysponowani, to prawda, ale nie ciągnie mnie dalej za język, bo to by były już takie daleko idące kulisy.
1: A nie, no właśnie ja chciałbym, żebyś nam zdradził jakieś takie prawdziwe kulisy, takie mięso, jak to się mówi, tych rozmów. Rozumiem, że się zdarza, że ktoś nie przychodzi. Okej, dobrze. A czy zdarza się, że ktoś przychodzi nieprzygotowany na przykład kompletnie?
2: No to już nasi słuchacze muszą takie wnioski wyciągać. Zdarza się, że takie sytuacje się zdarzają, ale to już powiedzmy, że jest kwestia tego, że ja zazwyczaj nie uprzedzam naszych gości, o czym będziemy rozmawiać tak szczegółowo w pytaniach, więc niektórzy są zaskakiwani tym, o czym my tutaj rozmawiamy i to akurat jest zaleta tego typu właśnie spontanicznych tematów. Zresztą tutaj siedzisz razem ze mną cały czas w studiu jako osoba, która realizuje tę audycję, więc wiesz, że czasami tutaj niektórzy goście podskakują aż na siedzeniach z zaskoczenia i to dobrze. Tak jak ja dzisiaj jestem zaskoczony tym, że nie ma tu mojego gościa.
1: Wszystkie rozmowy Michała Kaczmarka znajdziecie na stronie internetowej Radia Super FM w zakładce podcasty.
2: Właśnie dzwoni pan poseł do mnie, ale nie odbiorę tej rozmowy na antenie.
1: Myślałem, że na żywo odbierzesz teraz na przykład, żeby zapytać.
2: Nie, ale może przyjdzie do popołudniowej rozmowy w takim razie.
1: Tak, być może nadrobi zaległości. Ja jeszcze chciałem o coś dopytać, ale mówiąc szczerze, wyleciało mi z głowy o co. W kontekście rozmów oczywiście. Aha, które twoim zdaniem, czy z twojej perspektywy prowadzącego rozmowy są najciekawsze?
2: Wszystkie, bo ja to robię po to, żeby każda z nich była najbardziej interesująca, aczkolwiek nie ukrywam, że najbardziej lubię takie rozmowy, kiedy tutaj jest więcej niż jeden gość i kiedy to ci goście między sobą żywo dyskutują, bo to wtedy jest najbardziej chyba ekscytujące, kiedy to nie ja wchodzę w taką bezpośrednią polemikę z gościem, tylko goście wchodzą w polemikę między sobą, więc ja takie rozmowy lubię najbardziej, aczkolwiek takie rozmowy da się zrobić między ekspertami, między radnymi, między posłami, się to udaje niestety rzadziej.
1: Czy goście rozumieją, że dobrze wypadają w takiej formule rozmów na kontrze, czy raczej
2: ja,
1: wolą,
2: to
1: jak
2: już
1: się...
2: Bartek chce kulisów takich, bo ty dobrze wiesz, że rozmowa na kontrze to jest taka rozmowa, gdzie się zadaje trudne pytania i takie czasami pytania aż na granicy arogancji. I my wiemy, że takie pytania nie zawsze muszą oznaczać nieżyczliwość dziennikarza w stosunku do rozmówcy, ale czasami rozmówca nie czuje, że jak ktoś mu zadaje trudne pytania, to w sumie podaje mu piłkę, a nie zabiera. Bo czasami taki ping-pong jest zdecydowanie ciekawszy niż takie... Czy ja nie wyobrażam sobie w ogóle takich rozmów pod tytułem, żeby ktoś mi przytakiwał i przechodził do ogłaszania tej swojej tezy, czy swoich monologów, nie.
1: Ale wydaje mi się, że goście czasami nie potrafią pojąć tego, że na kontrze lepiej wypadają, bo mogą się bardziej wykazać i jest więcej energii niż w takiej rozmowie na zasadzie tak, ma pan rację,
2: prawda,
1: bardzo dobrze.
2: Ale to niektórzy są przyzwyczajeni z innych rozmów albo z innych mediów do tego, że przychodzą na monologi. No nie.
1: Dobrze, tak, bo rozumiem, tak, że ty musisz od posła Dariusza Wieczorka odebrać telefon.
2: Ja muszę odzwonić do posła, bo może do nas dotrze.
1: Okej. Więc Michał Kaczmarek idzie dzwonić do posła Dariusza Wieczorka. Być może pan poseł pojawi się po południu. Rano nie wstał, nie dał rady. Poniedziałek go pokonał. Tak się zdarza, prawda? Po weekendzie czasami.
2: Tak jest. Dobrze. Nie chcę tutaj... nic sugerować nikomu.
1: Ja też nie sugeruję. 13 minut po godzinie 8 słuchacie Radia Super FM. No to damy wam prognozę pogody najpierw, a potem muzykę. Proszę bardzo.
0: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj wietrznie w Szczecinie, tak, wietrznie mocno wieje, tak, że goście do porannej rozmowy nie docierają. Nawet do 50 km na godzinę porywy wiatru, 20 stopni na termometrach po południu, ale będzie chłodno, przelotne opady deszczu i przede wszystkim gęste chmury nad głowami. Jutro, czyli we wtorek, też 20 stopni, ale jutro wiać będzie nieco słabiej, no i przede wszystkim jutro będzie dużo więcej słońca.
3: Dzień dobry. To Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zawsze jest, nigdy się nie spóźnia, wręcz przeciwnie, zawsze się pojawia. To zupełnie inaczej niż goście porannej rozmowy Radia Super FM w poniedziałek, a mowa o pomocy drogowej. No bo przecież informacje dla kierowców na naszej antenie codziennie rano. I jeszcze są kolejki na ulicach Szczecina. Gumieńce oczywiście mogą troszeczkę sobie ponarzekać, czyli ku Słońcu, Okulickiego, Europejska, ale także Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską. Węzeł Łęk, no sporo kierowców o tej porze, a jeżeli chodzi o Most Długi, Rondo Portowców, to też na Moście Długim i na Wyszyńskiego w obie strony trzeba uzbroić się w cierpliwość, podobnie na trasie Zamkowej. To są takie kolejki na minutę, dwie, może trzy, a potem już jedziemy zarówno w stronę Prawobrzeża, jak i w kierunku centrum Szczecina. 17 minut po godzinie 8.

0: Jeszcze 5,5 minuty i będą wiadomości Radia Super FM. Oczywiście już za chwilę w studiu pojawi się Michał Kaczmarek, który powie wam o najważniejszych informacjach ze Szczecina, ale przed Michałem Kaczmarkiem w studiu pojawił się Piotr Jarząbek. Dzień dobry.
1: Jestem, cześć, dzień dobry.
0: Dlaczego? Pojawiłeś się, bo?
1: No bo za chwilkę nasze pół godziny rozmowy o Mundialu. Dzisiaj wracamy do jednego z największych sukcesów reprezentacji Polski, więc będzie o czym mówić.
0: Tak jest, dzisiaj tuż po godzinie 8.30, czyli już za chwilę będziemy wspominać Mundial w 1974 roku i akurat tak się składa, że tutaj Piotrek ma taki handicap, że zarówno on, jak i ja tym razem nie żyliśmy jeszcze na świecie.
1: Udało się, w końcu remis.
0: W 74 roku. Ale będziemy wspominać, będzie Grzegorz Lato, będzie Kazimierz Dejna, będzie Andrzej Szarmach.
1: Ale też Jan Tomaszewski.
0: I Maryla Rodowicz.
1: Oczywiście.
0: 74 rok, będziemy wspominać się za chwilę. Najpierw wiadomości, wiadomości sportowe i prognoza pogody w Super FM.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto. Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje. Autopromocja.
3: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6/2.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy.
12: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
15: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
16: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
18: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.
24: Tak gra. Super F.

0: Super FM. Wiadomości.
1: W wiadomościach Radio Super FM wracamy do ataku na ratownika i personel w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej. Stanowisko w tej sprawie przygotowała już Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, potępiając atak i zwracając uwagę na to, że coraz częściej dochodzi do agresji wobec lekarzy i ratowników, a sytuacja z piątku była realnym zagrożeniem bezpieczeństwa dla medyków, a także dla pacjentów. Prezes Izby Michał Bulsa stwierdził, że SOR-y są najbardziej obciążone ze wszystkich miejsc ochrony pacjentów i powinny być lepiej strzeżone przez służby, szczególnie w piątki i w soboty, gdy trafiają tam pacjenci na przykład pod wpływem alkoholu. Od dzisiaj na szczecińskich kąpieliskach dyżurować będą ratownicy. Zaczyna się więc pełny sezon na plenerowe pływanie w naszym mieście. Dziewoklicz i Głębokie czynne będą codziennie od 10 do 20, w tym dwie ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowników. Dąbie będzie czynne codziennie od 10 do 22, w tym cztery ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej. Jaki jest cennik? O tym przeczytacie na naszej stronie internetowej. Sezon kąpieliskowy w Szczecinie potrwa do końca sierpnia. A porannej rozmowy Radio Super FM dzisiaj nie było, bo Dariusz Wieczorek, poseł Lewicy, do nas nie dotarł. Niemniej jednak zapraszam i zachęcam Was na bieżąco do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie zakładkę z podcastami ze wszystkimi porannymi i popołudniowymi dotychczasowymi wywiadami Radia Super FM.
0: Super FM. Sport.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0 po golu w 90 minucie. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1, z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Dziś pierwsza kolejka w grupach G i H, już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Trener Luis de la Fuente zapowiedział, że Lamine Yamal jest gotowy do gry, ale od początku na pewno dziś nie zagra, mimo że to bardzo ważny mecz.
3: To z wielu powodów najważniejsze spotkanie dla nas na tym mundialu. Jako sportowcy wiemy, że wyścig trzeba zacząć z pewnością siebie, co niekoniecznie oznacza natychmiastowe wysunięcie się na prowadzenie. Mało prawdopodobne, by maraton wygrał ktoś, kto prowadzi od samego startu, ale w ten sposób wysyła się sygnał pewności siebie i siły. I właśnie o to chodzi w meczu otwarcia. Dzięki temu w kolejnych spotkaniach zawodnicy będą się czuć znacznie swobodni. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem o północy. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Piłkarze ręczni Barcelony triumfatorami Ligi Mistrzów w finale wygrali z Fixe Berlin 37-34. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator SC Magdeburg, pokonując Aalborg 32-26. Turniej finałowy tradycyjnie odbył się w Kolonii. Hokeiści Carolina Hurricanes po raz drugi zdobyli Puchar Stanley równo 20 lat po pierwszym triumfie. Dziś wygrali na wyjeździe z Vegas Golden Knights 3-0, a całą rywalizację wygrali 4-2. JKM Grudziądz wciąż w świetnej formie. W różnowej ekstralidze lider rozgrywek pokonał Faluba Zielona Góra 54-36 i zdobył punkt bonusowy, bo na wyjeździe też był lepszy. Ostatni mecz tej kolejki pomiędzy Spartą Wrocław i Stalą Gorzów został przełożony na 23 czerwca. I jeszcze kolarstwo, bo za nami próba generalna przed Tour de France, czyli Tour Auvergne-Rhône-Alpes, znany do niedawna pod nazwą Kryterium du Dauphiné. Wyścig wygrał Meksykanin Isaac del Toro. Zwycięstwo zapewnił sobie, triumfując na ostatnim, 8. etapie.
0: Super FM. Pogoda.
4: 14 stopni w Szczecinie, w naszym kochanym mieście. Wietrznie dzisiaj. 10 to odczuwalna temperatura. Trzeba założyć coś pod szyję. Nie dajcie się przewiać. 19 stopni pokażą termometry, ale to prognoza zdradliwa, dlatego że wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Jutro też będzie wiać, nieco słabiej. No i jutro więcej promieni słońca będzie przebijać się przez chmury. Jutro będzie słonecznie. Jutro Szczecin będzie wyglądać zdecydowanie piękniej, chociaż w zasadzie Szczecin w każdej odsłonie jest super, prawda?
5: Dzień dobry, tu Super FM.
4: Jeszcze Olivia Rodrigo, a już za chwilę wspomnienie mundialu w 1974 roku, czyli Bartek Czotowicz.
6: I Piotr Rząbek, zapraszamy.
4: Tak jest, będzie dużo piłki nożnej do godziny 9:00.

0: zawsze z biało-czerwonymi, zawsze z Polakami. Piotr Jarząbek, Bartek Czetowicz. Polaków nie ma na mundialu za oceanem, ale my wspominamy te lepsze i gorsze występy biało-czerwonych. Piotr, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. No dzisiaj wspominamy największy sukces na mundialu tak naprawdę. Jeden z największych sukcesów, no bo brązowy medal w 1974 na mundialu rozgrywanym tak naprawdę obok nas, no bo w Niemczech Zachodnich.
0: Tak jest, ależ to był wielki sukces reprezentacji Polski. Tam dużo się działo na tym mundialu, naprawdę, bo i nazwiska wielkie się pojawiały na tym mundialu i Polacy no zdobyli ten brązowy medal, ale mieli chrapkę na więcej, prawda?
1: Oczywiście, no jechaliśmy na ten mundial z wielkimi nadziejami, no i też wracaliśmy na niego po 36 latach. Warto też powiedzieć, że no w eliminacjach dwa słynne mecze z Anglią. Najpierw w Chorzowie pokonaliśmy Anglików 2-0, a potem no 1-1 na Wembley, no i fenomenalny Jan Tomaszewski, który potem po tym meczu dostał przydomek. Człowiek, który zatrzymał Anglię po prostu. Także na pewno nadzieje były wielkie, no i w grupie te nadzieje się potwierdziły już na samym mundialu, no bo pokonaliśmy Argentynę, Haiti i Włochów. Potem w następnej fazie mieliśmy jeszcze Szwecję, tam Tomaszewski obronił karnego i pokonaliśmy Szwedów 1-0, no i Jugosławię, no i doszliśmy do półfinału. No a ten półfinał, no to myślę, że jak powiem, że mecz na wodzie, no to niektórym taka szufladka w mózgu się otworzy, że faktycznie był taki mecz. We Frankfurcie graliśmy właśnie z Niemcami Zachodnimi, no i niestety Jan Tomaszewski co prawda znów obronił karnego, naprawdę w fenomenalnej formie był na tym turnieju, no ale gol Gerda Müllera niestety pogrzebał nasze szanse na finał. No i zagraliśmy w meczu o trzecie miejsce, tam pokonaliśmy Brazylię po bramce Grzegorza Lato.
2: Wjeżdża na pole karne, proszę Państwa, gol! Gol! Grzegorz Lato, siódma bramka na Mistrzostwach Świata. Wspaniała sprawa, jeszcze raz ta sama sytuacja być może zostanie powtórzona. Sędzia pokazuje na środek, radość olbrzymia.
0: I na mikrofonie, na sitku, jak to się mówi w żargonie, Jan Ciszewski, też legendarny komentator. No, my po latach się Gerdowi Müllerowi, można powiedzieć, że odgryźliśmy, bo Robert Lewandowski pobił jego rekord liczby bramek w Bundeslidze.
1: Dokładnie tak. Jeszcze wracając do Grzegorza Lato, to tylko powiem, że no to oczywiście ta siódma bramka dała mu tytuł króla strzelców na tym turnieju.
0: Ach, a my tam mieliśmy więcej strzelców, bo Grzegorz Lato miał 7 bramek, ale Andrzej Szarmach miał 5. Był drugim najlepszym strzelcem mundialu, także my tam graliśmy z niesamowitymi nazwiskami, bo gdyby wymienić Jerzego Gorgonia, Władysława Żmudę, czy Kazimierza Dejnę w tej reprezentacji, to absolutnie jest to legendarna kadra Polski. To jeżeli chodzi o te informacje takie mundialowe, tak, ale nie wiem, czy słyszałeś piosenkę na mundial w wykonaniu między innymi piłkarzy z tego 74 roku.
1: A to nie wiem, zaskocz mnie.
3: Już Mistrzostwa Świata blisko, będzie wielka gra. Ludzie mówią, ludzie wierzą, Polska szansę ma.
0: No i miała Polska szansę, rzeczywiście, ale piosenka dobra, podoba się.
1: Brzmi dobrze, ale kto to śpiewa?
0: A, zobacz, proszę bardzo, teraz refren.
3: Bo my, a ty się, bracie, nie denerwuj, tam Lubański gra. Nerwy swoje zwiąż na supę, obok Dejne ma.
0: Tak jest, to były piosenki na mundial, moi drodzy. Takie, które miały zagrzać do walki, zagrzewa ciebie.
1: Oczywiście, ale nie wiedziałem, że tak dobrze śpiewa Jan Tomaszewski.
3: Sny, a ty się, bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś.
0: I tak Polacy odnosili sukcesy na mundialu w 74 roku. A jak mundial w 1974 roku i muzyka?
1: No to oczywiście Maryla Rodowicz.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Oczywiście, no o piłce nożnej to można rozmawiać i rozmawiać, ale o korkach na ulicach Szczecina to myślę, że też długo można by było mówić, a my w telegraficznym skrócie postaramy się Wam przekazać te najważniejsze informacje z dróg i ulic. Jeszcze stoicie na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego i przed skrzyżowaniem z Nabrzeżem Wieleckim. Lepiej już na ulicy Wyszyńskiego, jeżeli chodzi o przejazd w obie strony, bo krótsze kolejki, coraz krótsze, topnieją nam jak lody po zimie. Oczywiście cały czas ku słońcu Europejska Okulickiego, takie kolejki na minutę czy dwie jest już zdecydowanie lepiej niż było przed godziną 8. Jeszcze utrudnienia na ulicy Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą, tam też będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale jest naprawdę przyzwoicie. Do tematów mundialowych wracamy już za chwilę. Najpierw Loka i prawdziwe powietrze, a powiemy o wynikach, Piotr, tak?
2: Tak, działo się dużo, no i było dużo bramek tej nocy, więc jest o czym mówić.

0: Loka i prawdziwe powietrze. My będziemy mówić teraz o powietrzu za oceanem. Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk są gospodarzami Mistrzostw Świata 2026, a śledzi je Piotr Jarząbek. Dzień dobry.
1: Oczywiście, no tam powietrze na pewno jest dosyć świeże, no bo też dużo bramek mieliśmy, więc tam piłka wprowadza w ruch to powietrze.
0: A z drugiej strony od atmosfery i nerwów może być też gęste powietrze.
1: To prawda. Na pewno było trochę luźniej w meczu Niemców z Curaçao. To był pierwszy mecz wieczorny wczoraj, który zakończył się wynikiem, no uwaga, 7-1.
0: Poczekaj, a nie Curaçao?
1: Aha, Curaçao, tak, oczywiście, przepraszam.
0: Właśnie.
1: Curaçao, tak jak żeśmy słyszeli wczoraj na transmisji. No 7-1 to wynik, myślę, że Niemcom przypomniał trochę ten półfinał z Brazylią w 2014 roku, bo przecież wtedy też było taki sam był stosunek bramek, ale też myślę, że warto powiedzieć o meczu Holendrów z Japonią, bo ty Japonię w naszych takich rozmowach kuluarowych często typowałeś jako tego czarnego konia, no i faktycznie w pierwszym meczu trochę się to sprawdziło.
0: Tak. Ja absolutnie Japonia, takie reprezentacje jak Japonia, Maroko, które przecież też świetnie się zaprezentowało na tym mundialu. Uważam, że to są reprezentacje bardzo solidne, które świetnie sobie radzą w spotkaniach z reprezentacjami z Europy.
1: Tak jest, no i właśnie z reprezentacją europejską, czyli z Holandią, Japończycy zremisowali 2-2, ale skoro o czarnych koniach...
0: Konnichiwa!
1: Tak jest, i arigato.
0: Brawo.
1: A skoro o czarnych koniach, no to mój czarny koń, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej, wczoraj ze zwycięstwem pierwszym, także trzymam dalej kciuki za popularne Słonie. 1-0 z Ekwadorem. Ekwador w eliminacjach tracił bardzo mało bramek, więc ja spodziewałem się, że to będzie taki mecz z niewielką ilością bramek. No i tak rzeczywiście było, 1-0 i pierwsza bramka, jedyna tak naprawdę, w 90 minucie strzelona przez Amada Diallo. No i na koniec mecz, w którym powinni być Polacy. Ja tak trochę sobie postanowiłem, że o Szwedach nie chcę za dużo mówić, bo dalej mnie boli to, że wyeliminowali nas z mundialu, więc tylko jednym słowem powiem, że pokonali Tunezję. 5-1 to naprawdę niezły wynik, także gratulacje, ale za więcej dużo nie chcę mówić.
0: Nie, o Szwecji nie mówimy.
1: To mnie dalej boli.
0: Co przed nami? Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka o godzinie 18:00, o 21:00 Belgia z Egiptem, takie mecze do zobaczenia na mundialu, o północy Arabia Saudyjska, Urugwaj, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią, a jutro o 21:00 Francja, Senegal.
1: Takie meczycho, prawdziwe, w grupie śmierci.
0: Klasyk, można powiedzieć, Mistrzostw Świata, prawie że mecz derbowy, można powiedzieć. Francja i Senegal to jest prawie mecz derbowy, także warto śledzić Mistrzostwa Świata. Serwisy informacyjne.
1: Oczywiście.
0: Mów o której.
1: 11:30 i 16:30. Zapraszam trochę więcej o tych meczach, które były i które nadejdą, powiemy.
0: Zapraszał Piotr Jarząbek. Tyle o piłce nożnej w Super FM, a jeszcze przed godziną 9:00 powiemy o festynie powitania lata z Antosią. Festyn charytatywny. Gdzie? Kiedy? Szczegóły za moment.

0: mówiłem, że będą goście w Radiu Super FM i tak właśnie będzie. Dlaczego? Dlatego, że już w sobotę 20 czerwca od godziny 14 przy Domu Kultury Krzemień wyjątkowe wydarzenie. Festyn powitania lata z Antosią i w tym tygodniu będziemy je często zapowiadać. Razem ze mną goście w studiu Radia Super FM, czyli Anna Berżecka-Pieńkos, mama Antosi oraz Ewelina Wiśniewska, ciocia Antosi, które też organizują ten festyn. Dziewczyny zbierają pieniądze, bo to festyn charytatywny właśnie na leczenie Antosi. To podajcie może szczegóły.
1: W tym roku nazwaliśmy to powitanie lata z Antosią. My zbieramy środki na leczenie Antosi hormonem wzrostu. Antosia choruje na zespół genetyczny, który nazywa się deletia 22q11, gdzie wadą genetyczną jest brak fragmentu chromosomu 22 i u Antosi między innymi przejawia się to tym, że Antosia nie rośnie. Zostaje jej podany hormon wzrostu, który jest nierefundowany i na to zbieramy pieniądze. Będziemy się bawić, zaczynamy o godzinie 14. Przygotowaliśmy dość sporo atrakcji, myślę, że dla dużych i dla małych, i zapraszamy całe rodziny w tym dniu. Zaczniemy powitaniem o godzinie 14 animacjami z wiśniowym urwisem. Pojawią się motocykliści, pojawi się straż pożarna, pojawią się zaprzyjaźnione tiry, pojawią się auta outdoorowe, będą przejażdżki, pojawią się auta z PRL-u. Co jeszcze, Ewelina?
2: Będzie kiermasz ciast, na który serdecznie zapraszamy. Będzie sobie można też kupić coś z rękodzieła, świece sojowe. Będzie dużo tutaj rzeczy do skorzystania dla dużych i dla małych, także serdecznie zapraszamy.
0: Czy ja dobrze słyszałem tiry, w sensie, że samochody ciężarowe się pojawią tam?
2: Tak, będzie można wejść, zatrąbić, posiedzieć, nawet porozmawiać przez CB radio, co zawsze tutaj wzbudza dla dzieciaków ogromną, wielką frajdę.
3: Słuchasz Super FM na 97,5.

0: To Super FM, Bartek Czotowicz. Bardzo wam dziękuję. Słyszymy się jutro od 6 do 9.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
1: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
8: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe, a najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
13: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
14: Polacy chcą uregulowania cen paliw. Rząd zapowiada koniec programu. Znów burze i silny wiatr są nowe ostrzeżenia dla części kraju. Przed zlotem fanów Ani z Zielonego Wzgórza dziś odbędzie się casting dla najwierniejszych miłośników tej prozy.
2: Super FM. Wiadomości.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo, co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, a kierowcy przyznają, że nie są na to gotowi.
2: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
15: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
16: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
14: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie cieśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
17: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
14: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory. Coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza szykuje się w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się casting do czytania tej sztuki.
18: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
14: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting już dziś od 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
0: Super FM. Pogoda.
19: Dominika, nasza słuchaczka, napisała do nas: mam wrażenie, jakby była połowa października zamiast połowa czerwca. Co z tą pogodą, pyta nasza słuchaczka. Weekend ze zmienną pogodą, co po niektórzy mogli mieć kłopoty z ciśnieniem i koncentracją. Teraz 13 stopni niedaleko Teatru Polskiego, maksymalnie dzisiaj do 18. Poniedziałek w chmurach, choć od czasu do czasu w stolicy Pomorza Zachodniego wejrzy tutaj do nas słońce.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
19: Jak będzie wyglądał Szczecin za 10 lat? Zastanawialiście się? Eksperci spotkają się w Bałtyckim Porcie Kultury. Więcej szczegółów w naszym przedpołudniowym programie. Dzisiaj także poznamy kolejną ambasadorkę kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Dużo sportu także w naszym programie, bo trwa mundial. Przed nami kolejne mecze, o tym pewnie Piotr Jarząbek w Super FM z widokiem na Szczecin.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
20: Na program zapraszają szkoły Żak.
21: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
19: Skoro pogoda taka zmienna, to w naszym przedpołudniowym programie muzycznie sporo słońca. Na dobry początek Maxi Priest. Ja nazywam się Jarek Wangler i pozostanę z wami do południa.

Justin Bieber i Nicki Minaj. To nowa propozycja na naszej antenie 17 minut po 9. Super FM z widokiem na Szczecin. To już potwierdzony i ostateczny termin. Pierwszy kwartał przyszłego roku. Wtedy pojedziemy SKM-ką od Polic, zatrzymując się na szczecińskich przystankach. Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK do spraw realizacji inwestycji, potwierdził harmonogram prac. Planujemy zakończyć zasadnicze prace budowlane w połowie grudnia 2026 roku, ale to nie oznacza, że od razu następnego dnia pojadą pociągi. Przebudujemy system sterowania ruchem na stacji Szczecin Główny, ale także na całym odcinku do Polic. Po zakończeniu prac przeprowadzimy także niezbędny test. Tyle Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK o realizacji inwestycji, czyli można powiedzieć SKM-kom na pełnej trasie od 2027 roku, od pierwszego kwartału po dzisiejszych właśnie tych zapowiedziach, które wysłuchaliśmy. No wygląda na to, że deklarowana data uruchomienia połączeń będzie dotrzymana. Teraz Daria Zawiałow, tu Super FM.

Radio Super FM.

0: Imagine Dragons, tak, gramy w przedpołudniowym programie. 28 po 9 to będzie spotkanie nie tylko dla koneserów, już w piątek Filharmonii Festiwal słyszę dobre dźwięki. W weekend Filharmonia zmieni się w taką kameralną strefę doświadczenia dźwięków, w której będzie można nie tylko słuchać, ale także no właśnie poczuć brzmienie, rezonans i wibracje. Czuję dobre dźwięki, to propozycja dla tych, którzy chcą zwolnić i wyciszyć się i wejść z dźwiękiem w bardziej uważną taką fizyczną relację. O tym jeszcze pewnie będziemy wam przypominać na antenie Radia Super FM. Za chwilę wiadomości, za chwilę najnowsza porcja informacji ze Szczecina.
1: Na program zapraszają Szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Są ludzie, którzy mają pasje i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: I po reklamie.
0: Wiadomości Super FM, Piotr Jarząbek.
12: Charytatywny festyn dla Antosi już w ten weekend. Będą zmiany w kursowaniu jednej ze szczecińskich linii autobusowych. Kibice Pogoni wybrali zawodnika rundy.
4: Super FM. Wiadomości.
12: Powitanie lata z Antosią, czyli festyn charytatywny organizowany przy Domu Kultury Krzemień już w najbliższą sobotę, 20 czerwca.
13: Zbieramy środki na leczenie Antosi hormonem wzrostu. Antosia choruje na zespół genetyczny, który nazywa się Delecja 22Q11. Przejawia się to tym, że Antosia nie rośnie. Zostaje jej podany hormon wzrostu, który jest nierefundowany i na to zbieramy pieniądze.
12: Mówiła Anna Bereżycka-Pieńkos, mama Antosi i organizatorka wydarzenia. O atrakcjach zaplanowanych na festynie mówiła natomiast Ewelina Wiśniewska, druga z organizatorek i ciocia Antosi.
14: Będzie kiermasz ciast, na który serdecznie zapraszamy. Będzie sobie można też kupić coś z rękodzieła, świece sojowe. Będzie dużo tutaj rzeczy do skorzystania dla dużych i dla małych. Także serdecznie zapraszamy.
12: Festyn Powitanie Lata z Antosią odbędzie się w sobotę, 20 czerwca, przy Domu Kultury Krzemień. Początek zaplanowano na godzinę 14.
15: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
12: Od jutra, czyli od wtorku 16 czerwca, czerwca, inaczej pojedzie autobusowa linia 70, informuje miasto. Zmiany mają związek z prowadzonymi pracami przy sieci wodociągowej na ulicy Narutowicza. Jak czytamy w komunikacie, zmiana dotyczyć będzie tylko kawałka trasy. Od przystanku Plac Dziecka 70 pojedzie przez ulicę Narutowicza, ulicę Błogosławionej Królowej Jadwigi, ulicę Mariana Langiewicza i wróci na Aleję Piastów. Na razie nie określono, ile czasu potrwają te zmiany. Przypomnijmy, one zaczną się jutro, 16 czerwca.
15: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
12: Norweg Fredrik Ulvestad, zdaniem kibiców Pogoni Szczecin, został najlepszym zawodnikiem klubu w rundzie wiosennej. Pomocnik zebrał 77% głosów w ankiecie przeprowadzonej w mediach społecznościowych klubu. Ulvestad w głosowaniu wyprzedził Pola Mukairu, Husseina Aliego i Jose Pozo. Żaden z nich nie przekroczył w głosowaniu nawet 10%. Cała ta czwórka, a także pozostali zawodnicy Dumy Pomorza w tym tygodniu rozpoczną pracę nad powrotem do gry w Ekstraklasie. Pierwszy trening przed startem nowego sezonu zaplanowano na sobotę, 20 czerwca, więc do tego tematu w Radiu Super FM na pewno będziemy jeszcze wracać.
16: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Bolesna lekcja futbolu. Debiutujące na Mistrzostwach Świata Curaçao przegrało z Niemcami aż 1-7. I tak możemy być dumni, uważa selekcjoner Dick Advocaat. Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej. Nie udało się. Oni byli bardzo mocni. Straciliśmy kilka łatwych bramek, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja, która zatrzasnęła nam przed nosem drzwi do mundialu, efektownie wygrała z Tunezją 5-1. A co dziś na mundialu? O 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Hertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech najwyżej rozstawionych tenisistów. W finale ograł Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
18: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Jest to piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
17: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Dwa zwycięstwa i dwie porażki to bilans polskich siatkarzy w pierwszym turnieju Ligi Narodów w chińskim linii. Nasz zespół wygrał z Kubą 3-0, a potem przegrał po tiebreakach ze Słowenią i Japonią, a na koniec wygrał 3-2 z Ukrainą. W tabeli biało-czerwoni są na 7. miejscu, z kompletem zwycięstw prowadzą Brazylia i Japonia. Dwa srebrne medale w K1 i K2 kobiet na 500 metrów i brąz Wiktora Głazunowa w C1 na 5000 metrów to dorobek polskich kajakarzy w ostatnim dniu Mistrzostw Europy w portugalskim Montemore. W dwóch kobiecych medalach udział miała Anna Puławska, bo płynęła także w dwójce z Martyną Klat. W sobotę Polacy wywalczyli złoto, srebro i dwa brązowe medale.
16: Super FM. Pogoda.
0: Coś nieprzemakalnego, albo parasol, bo dzisiaj po południu może pokropić. Teraz na szczecińskim niebie sporo deszczowych chmur i słońca jak na lekarstwo. Do 18 stopni. Tyle przewidują szczecińscy synoptycy. 14 kres

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Czy to szczepionka? Są firmy, w których słowo szkolenie działa na ludzi jak dźwięk wiertarki za ścianą. Wiadomo, będzie długo, niezręcznie i jeszcze ktoś tam jakieś scenki będzie kazał odgrywać. I wtedy w zespole pojawia się ten szczególny rodzaj entuzjazmu, który można opisać słowami: no naprawdę muszę. Ludzie przychodzą na salę, siadają i czuć w powietrzu niechęć i pogardę. Bo mają za sobą doświadczenia, które nauczyły ich jednego. Szkolenie to miejsce, gdzie będzie trzeba coś udawać. Udawać trudną rozmowę, udawać klienta, udawać konflikt, udawać, że ta scenka nie jest żenująca. A potem jeszcze będziemy udawać, że to wszystko było bardzo wartościowe. Zawsze coś dla siebie można wziąć, te refery. Problem w tym, że jeśli rozwój kojarzy się ludziom ze sztucznością, oceną albo zawstydzeniem, to nie ma opcji, że będą biec na kolejne szkolenia dzieci do lodziarni. I zapewniam cię, że można inaczej. Można zaprojektować szkolenie tak, żeby ludzie nie musieli udawać, tylko naprawdę czegoś doświadczyli. Na przykład poprzez grę. Dobrze poprowadzona gra szkoleniowa potrafi w kilkanaście minut pokazać więcej niż 3 godziny wykładu. Bo uczestnicy nie tylko słyszą o komunikacji, coś tam się pogada o współpracy, coś o wpływie, zróbmy prezentację o presji czy konflikcie. Nie. Oni wejdą w sytuację. Oni podejmą decyzję, poczują napięcie, zobaczą swoje reakcje, zderzą się z innymi stylami zachowania i nagle wiedza przestanie być teorią. Ktoś zauważy: a, czekaj, ja pod presją od razu przejmuję dowodzenie. Ktoś inny: no tak, tak, a ja się wycofuję. Ja mam nadzieję, że ktoś inny zdecyduje. Ktoś trzeci: ja myślałam, że jasno komunikuję, a połowa grupy zrozumiała mnie kompletnie inaczej. Tego nie trzeba wtedy wbijać młotkiem do głowy. To się samo kotwiczy, bo człowiek tego doświadczył. A przy okazji dzieje się coś jeszcze. Zespół zaczyna się widzieć w działaniu, a nie tylko przy biurkach, mailach i statusach. Ludzie śmieją się, negocjują, kombinują, odkrywają swoje mocne strony, czasem własne automatyzmy. Jeśli trener dobrze poprowadzi omówienie, z tej gry zostanie nie tylko dobra energia, ale bardzo, bardzo konkretna wiedza o tym, jak ten zespół na co dzień działa naprawdę. Szkolenie nie musi być kolejną prezentacją z setką slajdów i ćwiczeniem, po którym wszyscy patrzą w podłogę. Może być doświadczeniem, które porusza, angażuje i zostaje w pamięci. Bo ludzie nigdy nie rozwijają się dlatego, że ktoś ich zmusił. Rozwijają się wtedy, kiedy zobaczą coś ważnego o sobie i o innych. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaprosisz ludzi na kolejne szkolenie, zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę mają przeżyć. Bo wiedza z prezentacji bardzo szybko odpłynie. Ale doświadczenie, doświadczenie zostanie z nimi na zawsze.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Everlasting Love i Sandra w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Przed burzami i silnym wiatrem na północy Polski ostrzegają synoptycy. Są już alerty burzowe dla 7 województw na północy naszego kraju, ale także dla powiatów nadmorskich. To alerty przed wiatrem. Za chwilę o tym w wiadomościach Super FM o 10.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
4: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańczowy. Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
11: Burza i silny wiatr przed pogodą ostrzega IMGW. Syn księżnej skazany na więzienie zdecydował sąd w Norwegii. Iran zagra najbliższej nocy w mundialu w kraju, z którym wciąż jest w stanie wojny.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Przed burzami i silnym wiatrem na północy Polski ostrzega Instytut Meteorologii. IMGW wydał alerty burzowe dla 7 województw na północy kraju, a dla powiatów nadmorskich alerty przed wiatrem. Dziś jeszcze zagrzmieć może w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Wyrok 4 lat więzienia za gwałty i znęcanie się usłyszał syn księżnej Norwegii, która szykuje się do objęcia tronu. 29-letni Mariusz Borkheibe to najstarszy syn księżnej koronnej Mette Marit z jednego z jej poprzednich związków jeszcze sprzed małżeństwa z następcą tronu księciem Hakonem. Mariusz nie ma tytułu królewskiego i nie pełnił oficjalnych funkcji. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny 2-letni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania na rzecz 4 innych kobiet. Wstrzymanie działań działań wojennych. Otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Kolejne założenia to Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. Amerykanie i Irańczycy mają podpisać porozumienie w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na ten temat w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu. A zanim dojdzie do podpisania porozumienia, po raz pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata dojdzie do meczu, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji, o czym Michał Waszkiewicz.
12: Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jezdni odgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkających w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując, tyle że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził. Na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe.
11: Iran w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak wywalczył pierwszy tytuł w karierze i z miejsca awansował dziś z 76. pozycji na najwyższą w karierze 47. To efekt triumfu Majchrzaka w turnieju rangi ATP we wczorajszym finale w holenderskim Schertogenbosch, gdzie wygrał z 6. w rankingu Australijczykiem Alexem de Minaurem. Na czele rankingu kobiet pozostaje 95. tydzień z rzędu Białorusinka Aryna Sabalenka, ale Magdalinet po awansie do półfinału turnieju w Holandii przesunęła się na 48. miejsce. Wśród Polek wyżej od Linet klasyfikowana jest finalistka French Open Maja Chwalińska, która zachowała 21. pozycję, a także Magdalena Fręch, która zanotowała nieznaczny spadek na 45. miejsce. Iga Świątek nadal zajmuje 3. pozycję.
6: Super FM. Pogoda.
0: Brawo, Kamil Majchrzak walczył na kortach, no i wywalczył. Mam wrażenie, jakby było ich coraz więcej. Deszczowe chmury gromadzą się nad naszym miastem. Po południu, jak zapewniają synoptycy, może pokropić i mocniej powieje. Dzisiaj do 18-19 stopni, w tej chwili 15 stopni niedaleko Placu Kościuszki.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Klinika ExcelMed świętuje swoje 16 urodziny. Za chwilę w Super FM Tomek Janicki, który już jutro w przedpołudniowym programie będzie relacjonował na żywo urodziny tej kliniki, a już dzisiaj mamy dla Was coś ciekawego. Jeśli chcecie to sprawdzić, to zostańcie z nami. Tu poniedziałkowy przedpołudniowy program w radiu Super FM.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: I oto Kacperczyk, Vito Bambino, ale na początek wspólnej naszej godziny George Michael. 5 po 10.

0: Sara Larsson w przedpołudniowym programie i Tomek Janicki, który uśmiech ma bardzo filmowy, białe ząbki, a niektórzy, jak mówimy tutaj o zębach, o stomatologii, to od razu mówią: Boże, jak mnie zęby bolą.
1: A jeszcze najlepiej, cześć, jak się... Cześć, dzień dobry. Jeszcze najlepiej, jak się słyszy ten dźwięk tego charakterystycznego wiertła, prawda? Takie cienkie, albo jeszcze jest takie grube, to wtedy ja w ogóle umiem naśladować.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że w redakcji jest taki jeden człowiek, który potrafi naśladować dźwięki wiertła. Nazywa się Tomek Janicki.
1: Czekaj, to ja może zademonstruję, poczekaj. To było cienkie wiertło. Grube jest troszeczkę inaczej, to może na jutro zostawimy to sobie. Słuchajcie, dzisiaj, właściwie jutro, z okazji 16 urodzin Kliniki Stomatologicznej ExcelMed, rozdajemy dla Was wyjątkowe pakiety. No właśnie, na higienizację 4 w jednym.
0: Ale co, powiedz, o co chodzi 4 w jednym? Co to takiego, to 4 jest, w jednym?
1: W ogóle ja tutaj dostałem taką informację, że tam obejmuje to tak, scaling. Aha. A scaling to jest bezinwazyjny zabieg stomatologiczny polegający na usunięciu twardego kamienia nazębnego.
0: Ty chodząca encyklopedio.
1: Dodatkowo, jak już przeprowadzą u Was ten scaling na zębach, będzie też piaskowanie, polerowanie i fluoryzacja. Aha. No i dzisiaj mamy dla Was to do rozdania. Właśnie teraz.
0: Tak?
1: Tak, dokładnie. I to wystarczy zadzwonić na 91 2 i 5 piątek.
0: No proszę.
1: I odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Bardzo łatwe jest pytanie. Gdzie znajduje się Klinika Stomatologiczna ExcelMed w Szczecinie? No i już, i voucher jest dla Was.
0: 91 2 i 5 piątek, pomarańczowy super telefon. Kto chciałby 4 w jednym sobie zafundować?
1: No i wiertła oczywiście.
0: O, właśnie.

0: Pęczyk i Vito Bambino. Tak gramy w przedpołudniowym programie Radia Super FM, 25 po 10. My tutaj gadu gadu, a słuchacze dzwonią, prawda, Tomku?
1: Dzwonią, ja patrzyłem, widziałem. Jeszcze nie słyszałem, ale dzwonili, bo lampka się zapalała, że dzwonili.
0: No właśnie, to czas rozstrzygnąć naszą zabawę. Przy mikrofonie Magda i telefonie. Cześć, Magda.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Co robisz o tej porze?
2: Pracuję.
1: No tak jak my.
0: Spokojnie, w spokoju, w ciszy, a piątek sobie tak płynie i płynie i płynie i płynie.
1: Poniedziałek płynie, chyba, poniedziałek.
2: Poniedziałek, ja już się piątku nie mogę doczekać.
0: Co ja z tym piątkiem?
1: Bo do piątku jeszcze żyjesz piątkiem, a widzisz.
0: Co się w ogóle dzieje? No ale dobrze. To ja chciałem zapytać, czy ty na myśl stomatolog to tak właśnie zastanawiasz się, nie, raczej nie pójdę do tego stomatologa,
1: boisz się wiertła?
2: Nie, ja bardzo lubię, jestem z tych osób, co biorą bez znieczulenia borowanie.
1: A, to ty tak na grubo już jedziesz.
0: Borowanie.
1: No dobra, słuchaj Magda, to do zdobycia jest dzisiaj higienizacja 4 w 1 od ExcelMed, kliniki stomatologicznej. Musisz tylko powiedzieć na bardzo proste pytanie, które zadaliśmy na antenie Radia Super FM. Gdzie znajduje się klinika stomatologiczna ExcelMed w Szczecinie?
2: Na Kopernika 6/2.
1: Dokładnie tak. No, słuchaj. Zabieg higienizacji 4 w 1, czyli skaling, piaskowanie, polerowanie i floryzacja jest dla ciebie. Do odebrania w Radiu Super FM. Się później do ciebie odezwiemy, skontaktujemy, powiemy co i jak.
2: Dobrze, fajnie, bardzo dziękuję.
0: Dobrego dnia.
2: Dobrego dnia.
3: Program zapraszają Szkoły Żak.
4: Zacznij naukę już dziś. Wybierz Szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
6: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Autopromocja.
7: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
9: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
0: W pół do 11. Wiadomości. Piotr Jarząbek.
14: W rozmowach Radia Super FM szczecińscy politycy mówili zgodnie o remoncie na Mickiewicza. Mężczyzna kierujący hulajnogą pod wpływem, który okazało się jest poszukiwany. Atakująca odchodzi z lottochemika police.
15: Super FM. Wiadomości.
14: Na scenie politycznej są raczej przeciwnikami, ale w tym temacie w studiu Radia Super FM mieliśmy zgodność. Zarówno Rafał Kubowicz z Konfederacji i radny Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że dodanie na ulicy Mickiewicza pasów rowerowych nie powinno się na razie wydarzyć. Choć sam remont Mickiewicza się przyda, mówił w studiu Radia Super FM Rafał Kubowicz.
16: Ja mówiąc o tym, że Mickiewicza należy przebudować, a nie ad hoc budowy, malować pasy rowerowe, mówiłem o tym, że to jest zadanie na lata do przodu, bo mamy jeszcze niestety są ważniejsze inwestycje w Szczecinie, aczkolwiek takie doraźne naprawy jak wymiana nakładki, to jest do zrobienia oczywiście. Może w następnych latach to się uda wyremontować, także według mnie to jest dobry ruch, bo akurat to, co w budżecie obywatelskim zaproponowano, to było niestety bez przemyśleń.
14: Proponowana alternatywa też na dłuższą metę się nie sprawdzi, komentował Marek Duklanowski.
17: Magistrat po prostu zwyczajnie powinien pokazać, że na przykład na tym etapie w ogóle tego zadania nie kierujemy do głosowania. Linie rozgraniczające pomiędzy nieruchomościami nie pozwalają na taki przekrój, który zaproponowali radni. Zapisy dwóch planów miejscowych mówią o pozostawieniu szpaleru drzew wzdłuż Mickiewicza. My mamy setki innych ulic, może nie setki, ale kilkadziesiąt co najmniej w mieście, które jest w dużo gorszym stanie.
14: W rozmowach na temat Mickiewicza radni Koalicji Obywatelskiej mówili o koszcie gruntownej przebudowy na poziomie 100 milionów złotych. Projekt rewitalizacji ulicy ma być gotowy jeszcze w tej kadencji Rady Miasta.
15: To są wiadomości w Radiu Super FM.
14: Mężczyzna jechał hulajnogą, podczas rutynowej kontroli okazało się, że jest pod wpływem alkoholu, ale także, że poszukuje jego wymiar sprawiedliwości. Szczecińska policja informuje o nietypowej interwencji w Dąbiu. Jak się dowiadujemy, policjanci od razu po zatrzymaniu wyczuli od kierującego, tu cytat, woń alkoholu, więc przeprowadzili badanie alkomatem. Wyszło na to, że mężczyzna jest pijany, za to został ukarany mandatem. Później natomiast okazało się, że mężczyzna jest też poszukiwany, więc został zatrzymany i teraz stanie przed sądem.
15: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
14: Julia Hewelt, atakująca siatkarskiego lottochemika, w następnym sezonie nie będzie reprezentowała barw klubu Spolic. Na Facebooku zespołu pojawiło się pożegnanie zawodniczki. Hewelt grała w Chemiku przez 2 lata, to tutaj zadebiutowała w seniorskiej siatkówce. Regularnie powoływana do reprezentacji U21 atakująca w barwach Chemika zagrała w 47 spotkaniach. W tym okresie zdobywała średnio 7,5 punktu na mecz. Do tego na przestrzeni 2 sezonów zdobyła po 26 asów serwisowych i punktowych bloków. Dodajmy, że lottochemik Police przeprowadza na pozycji atakującej całkowitą rewolucję. Wcześniej klub ogłosił zakończenie współpracy z Weroniką Gierszewską, również grającą na tej pozycji. Znamy także 4 nazwiska, które są już w kadrze na przyszły sezon. Libero Agata Nowak, rozgrywająca Katarzyna Partyka i 2 przyjmujące, Julia Orzoł oraz Natalia Mędrzyk.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM zaprasza.
18: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Kino Zamek w tym miesiącu zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc możecie tam oglądać niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców, na które dziś mówimy klasyka kina. To jest historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Do 19 czerwca kultowy Jazzman Club wypełnia się teraz świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczny świat. Studenci studiów licencjackich i magisterskich prezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu codziennie od godziny 17. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Na program zapraszają szkoły Żak.
4: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Tu Super FM za 25.11.

dużo pozytywnej energii od Grześka Chyrzego w przedpołudniowym programie. Tu Super FM na 97,5. Oni już wiedzą i chętnie podzielą się swoimi przemyśleniami, jak będzie wyglądało nasze miasto za 10 lat. Przyszłość Szczecina, bezpieczeństwo energetyczne, no i miliardy złotych na rozwój miasta. Tylko część tematów, które zostaną poruszone podczas konferencji Energia Miasta Szczecin 2026. Pierwszy blok konferencji poświęcony będzie kierunkom rozwoju Szczecina. Uczestnicy poznają na pewno założenia planu ogólnego miasta. No i właśnie tutaj na pewno poznacie poszczególne dzielnice, jakie powstaną na przykład nowe osiedla, czy będą kolejne tereny zielone. A druga część wydarzenia poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom energetycznym. Przypominamy, konferencja Energia Miasta Szczecin 2026 odbędzie się już 18 czerwca w Bałtyckim Porcie Kultury. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak jak przypominają organizatorzy, warto wcześniej zarejestrować się.

0: Klasyka, absolutna klasyka i to po polsku. Wanda i Banda, Nie będę Julią. Rektorka Akademii Sztuki w Szczecinie odpowie za tragiczny wypadek na uczelni, w którym zginęła studentka. Przypomnijmy, do wybuchu w Akademii Sztuki w Szczecinie doszło w wyniku zaniedbań uczelni, między innymi zbytniego nagromadzenia niebezpiecznych substancji. Tak twierdzi prokuratura. A więcej informacji z kraju, ze świata już za chwilę. W serwisie o 11.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
4: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
5: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
6: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
7: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe, a najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
8: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
10: Jest 11. Wiadomości Super FM.
11: Ludzkie płody na działce lekarki. Kobieta trafiła do aresztu. Rosjanie zniszczyli kijowski klasztor. Dach stanął w płomieniach. Trudne początki debiutanta na mundialu Curaçao. Walczyło dzielnie, ale tylko na początku.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi obecnie prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące, a środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
12: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
11: 57-letnia lekarka w prokuraturze usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia. Zbombardowanie przez Rosję prawosławnego ukraińskiego klasztoru Ławry Peczeskiej w Kijowie jest równoznaczne ze zbombardowaniem katedry Notre Dame. To nie do przyjęcia, powiedział komentując atak szef francuskiego MSZ-u Jean-Noël Barrot. Dodał, że zeszłej nocy Rosja Władimira Putina po raz kolejny pokazała skalę swojego okrucieństwa, przeprowadzając zmasowany atak na klasztor wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ławra Peczerska stanęła w płomieniach po uderzeniu dronem. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Rosja tej samej nocy zaatakowała także Charków. Zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. Cztery starsze osoby należące do tej samej rodziny zginęły w pożarze kontenera mieszkalnego w północno-zachodniej Grecji w miejscowości Konica. Przyczyna tragedii nie została jeszcze ustalona. Rodzina mieszkała w kontenerze przydzielonym jej po trzęsieniu ziemi, które dotknęło ten region Grecji 30 lat temu. W sumie ponad 26 lat w internecie spędzi przeciętny Polak w trakcie swojego życia. To najnowsze badania firmy NordVPN i wynik wyższy o blisko 3 lata niż jeszcze podczas badań sprzed 4 lat. To oznacza, że internetowi oddamy 1/3 swojej egzystencji, zakładając średnią długość życia wynoszącą 79 lat. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, blisko 6 godzin tygodniowo, oraz na oglądaniu filmów i wideo. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych oraz maratony serialowe i filmowe. Autorzy badania wskazują, że granica między prawdziwym życiem a życiem online praktycznie przestała istnieć. Mundialowy kopciuszek raczej nie zostanie królową balu. Curaçao w swoim historycznym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata dostało mocną lekcję futbolu od Niemców, przegrywając 1-7. Lekcję dostali także Tunezyjczycy od Szwedów. Wynik Polaków mocno interesował, o czym Michał Waszkiewicz.
13: To mogliśmy być my. To nas, gracze trzech koron, wyeliminowali w barażach i na mundial przyjechali w wybornej formie. Albo rywale w koszmarnej, zobaczymy. W każdym razie Szwedzi rozbili Tunezję 5-1. Efektownie? Niemcy uśmiechają się tylko pod nosem, bo rozbili Curaçao 6-7-1. Co ciekawe, wyprzedzili dzięki temu Brazylię i są o te wczoraj najskuteczniejszą mundialową drużyną w historii.
11: To szybko jeszcze uzupełnię. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
14: Super FM. Pogoda.
0: Pewnie już wyglądaliście i zastanawiacie się, kiedy znów pokropi. Do południa raczej nie, ale już po 14-15 no na pewno przyda się parasol. Dzisiaj do 18 stopni, teraz 15 kresek na Niebuszewie. Podobnie jest u naszej słuchaczki Magdy na Pomorzanach. Więcej słońca i zdecydowanie cieplej. Synoptycy obiecują dopiero od środy.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Karolina Wroniewska, ambasadorka kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Będzie gościem jeszcze w tej godzinie naszego przedpołudniowego programu w radiu Super FM.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: W tej godzinie także Piotr Jarząbek i zapowiedzi kolejnych, no właśnie, emocji mundialowych. Wszystko w Super FM na 97,5, a także możecie nas słuchać w internecie na super.fm. 4 po 11.

Zawsze z dobrą energią. Tak, gramy w Super FM Tom Grennan. Kwadrans po 11. Super FM z widokiem na Szczecin. Już za 10 dni startuje wakacyjne kino pod chmurką. Tak, tak. Na początek zapraszamy no właśnie na oscarową projekcję do parku na Osiedlu Majowym. W tegorocznym repertuarze kina na Leżakach znalazły się zarówno filmowe klasyki, familijne hity, ale także kino akcji. Spoglądam na repertuar 25 czerwca Hugo i jego wynalazek, 2 lipca Gladiator, 9 lipca Teoria wszystkiego, a 16 lipca 8 mila. Przypominamy, pierwszy seans odbędzie się w Parku Majowym. Na widzów jak zawsze czekać będą leżaki, koce, no i oczywiście preparaty na komary. Oby tych komarów było jak najmniej. Dawid Podsiadło i sezon w Super FM.

0: Takie jest właśnie Radio Super FM. Poniedziałkowe przedpołudnie trwa, aż 19 goli padło w czterech niedzielnych meczach piłkarskich Mistrzostw Świata. Piotr Jarząbek wszystko skrupulatnie notuje, a później prezentuje w Super FM za chwilę nasze studio mundialowe.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnes i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
11: Prawdziwy grat bramek sprezentowali nam tej nocy piłkarze na mundialu za oceanem. Zaczęło się od starcia Niemców z Curaçao, choć jak słyszeliśmy wczoraj na transmisji meczu, Curaçao. No i tutaj myślę, że niektórych kibiców za naszą zachodnią granicą złapała taka delikatna nostalgia, bo wynik taki sam jak w półfinale mundialu w Brazylii, czyli 7-1. Warto powiedzieć, że co prawda to Niemcy, a dokładniej Felix Mecha zdobył pierwszą bramkę w tym meczu, ale zawodnicy z Curaçao zdołali odpowiedzieć za sprawą Livano Komenenci. Potem jednak do głosu dochodzili już tylko Niemcy. Na liście strzelców pojawili się Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown i Denis Undaf. Drugi wieczorny mecz to z kolei drobna niespodzianka, choć zapowiadaliśmy, że to starcie może być wyrównane. Reprezentacja Holandii zremisowała 2-2 z Japonią. Pierwsza połowa nie obfitowała w zbyt wiele wydarzeń, ale 5 minut po przerwie wynik spotkania otworzył Virgil van Dijk. Samuraje potrafili odpowiedzieć na tę, jak i na następną bramkę Holendrów, choć gol ustalający wynik spotkania padł dopiero w 89 minucie, a zdobył go Daichi Kamada. Mówiłem, że obfitował w bramki, no to od reguły musi być też jakiś wyjątek. Wybrzeże Kości Słoniowej tylko jednym golem pokonało Ekwador. Wynik meczu 1-0. Przez niemal całe spotkanie utrzymywał się bezbramkowy remis. W pierwszej połowie Ekwadorczycy dwukrotnie obijali poprzeczkę Słoni. Jak to się mówi, niewykorzystane okazje lubią się mścić. Tak było w tym wypadku. Zwycięską dla Iworyjczyków bramkę w 90 minucie strzelił skrzydłowy Manchester United Amad Diallo. No i na koniec słówko o meczu, w którym mogła grać reprezentacja Polski, ale niestety dla nas grają Szwedzi, którzy pokonali reprezentację Tunezji. Już po pół godziny trzy korony prowadziły dwiema bramkami. Przed przerwą Tunezja złapała kontakt po główce Omara Rekika. Druga połowa była jednak znacznie bardziej jednostronna. Szwedzi strzelili 3 bramki i wygrali 5-1.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zapraszają szkoły Żak.
2: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Dzięki kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko poznajemy wyjątkowe osoby, które nie boją się wyzwań, które dzięki własnemu samozaparciu i determinacji pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają nowe umiejętności. Ambasadorką kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko jest Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i aktywna działaczka społeczna z Pomorza Zachodniego. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, ale też i dorosłymi, tworząc przestrzeń do rozwoju, działania i odkrywania własnych możliwości. A teraz jest ze mną studio Radia Super FM. Cześć Karolina, dzień dobry.
2: Cześć, witam cię.
1: Jako instruktorka kultury prowadzisz zajęcia kreatywne, warsztaty, działania artystyczne, wspierając dzieci w budowaniu pewności siebie, ale też samodzielności i odwagi do wyrażania siebie. Skąd, powiedz, czerpiesz inspirację do tego?
2: Najpierw myślę, że te inspiracje i taka potrzeba rozwoju w tym kierunku pojawiły się dzięki moim własnym dzieciom. To tak naprawdę dzięki nim zaczęłam pierwsze szkolenia, żeby wspierać ich rozwój. A później gdzieś naturalnie przyszła potrzeba dzielenia się tym z innymi.
1: No bo dzieci są generalnie, mówiąc tak otwarcie, dzieci są chyba najbardziej takie wymagające względem, no bo dorośli, no to pracujemy z dorosłymi, to wiemy jak jest, ale z dziećmi jest zupełnie inaczej.
2: Tak trochę jest, nie zawsze wiemy, czego się spodziewać, jak odbiorą na przykład dane zajęcia.

0: Więc myślę, że takie inspiracje to też trochę od nich. Każde zajęcia, jakie prowadzę, to dużo obserwuję dzieci, czego potrzebują, co właściwie z nimi zrobić, w którą stronę, że tak powiem, iść. Tak, myślę, że taka obserwacja to duża inspiracja.
1: Dużo daje.
0: Tak, dużo daje.
1: A powiedz, kiedy pierwszy raz tak poczułaś, że rozwój i ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń są dla ciebie ważne?
0: No to tak jak mówiłam, że ten rozwój właśnie zaczął się tutaj od potrzeby jakby rozwoju moich dzieci. To tak stopniowo zaczynałam jakieś szkolenia, ale tak całkiem odważnie w ten rozwój poszłam w momencie, w którym zaczęłam pracować w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach i tam stopniowo uczyłam się nowych rzeczy. Na początek prowadziłam tylko zajęcia z dziećmi kreatywne, a później pojawiła się potrzeba własnych projektów tworzenia. Zaczęłam działać aktywnie w stowarzyszeniach dwóch i wtedy pojawiła się potrzeba nauki nowych rzeczy. Wtedy też otworzyłam się na nowe pasje, na przykład na fotografię, na nagrywanie wideo.
1: No właśnie, o to chciałem ciebie też zapytać. Założyłaś firmę, ona daje ci mnóstwo satysfakcji. Właśnie wspominałaś o tym, że tworzysz filmy, rolki, materiały kreatywne. I co cię najbardziej motywuje do podejmowania nowych wyzwań?
0: Myślę,
1: także
0: że właśnie
1: też w tym, bo to hobby, nie?
0: Tak. Myślę, że w ogóle w tych wszystkich dziedzinach to takie tworzenie dla ludzi. Tutaj założenie tej firmy to była taka odpowiedź na potrzeby ludzi, że tak powiem.
1: Rynku,
0: dokładnie. No. Bo pierw zaczęłam tworzyć te wideo podczas naszych wydarzeń kulturalnych, podczas akcji różnych, po prostu na social media i stopniowo pojawiały się pytania, czy prywatnie mogłabym zrobić, czy mogłabym zrobić na inne wydarzenie czyjeś. No i taka właśnie odpowiedź na potrzeby rynku, a sprawia mi to wielką frajdę, więc
1: od nitki do kłębka.
0: Tak jest.
1: Ambasadorka kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Karolina Wroniewska jest gościem Studio Radia Super FM. Jako trenerka sportu pracujesz z dziećmi, o tym już wiemy, no ale pokazujesz im różnorodność dyscyplin sportu, radość z ruchu, współpracy i aktywności fizycznej. Prowadzisz też zajęcia sportowe oraz angażujesz się w organizację wydarzeń, obozów, półkolonii, biegów. No tego jest mnóstwo. Jakie wartości starasz się przekazywać dzieciom i młodzieży poprzez swoje działania, powiedz?
0: Myślę, że przede wszystkim, że warto próbować, że warto uczyć się nowych rzeczy, być otwartym. Tak samo właśnie w akademii, w której pracuję, pokazujemy różne dyscypliny sportu, żeby dzieci mogły poznawać tak naprawdę swoje pasje, próbować nowych rzeczy. Nie tylko zamykać się także właśnie sportowo na jakąś konkretną dyscyplinę, tylko poznawać jak najwięcej tych dyscyplin sportu i próbować swoich możliwości.
1: Podejmując nowe wyzwania, bałaś się wyjścia ze strefy komfortu swojego?
0: Tak, myślę, że wielokrotnie. Wielokrotnie i dalej to się zdarza. To nie jest tak, że tego nie ma, że nie ma tego strachu. Ale myślę, że trzeba działać, bo ta odwaga nie przychodzi przed działaniem, tylko zazwyczaj w trakcie, więc trzeba robić swoje.
1: I się nie przejmować.
2: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Ambasadorką kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko jest Karolina Wroniewska, instruktorka kultury, trenerka sportu i aktywna działaczka społeczna z Pomorza Zachodniego. Co ci dawało takiego kopa, kiedy wychodziłaś z tej strefy komfortu, że mówiłaś sobie, ja to zrobię tak czy siak niezależnie od sytuacji?
2: Przede wszystkim to, że wiem, że moje działania mają realny wpływ na ludzi, na taką aktywizację, na to, że zaczynają wierzyć w swoje możliwości, dzieci, młodzież. Myślę, że to, że taki właśnie realny wpływ mnie motywuje do działania.
1: A powiedz, jeżeli chodzi o, bo pracujesz z ludźmi, z dziećmi, z dorosłymi także, co byś powiedziała ludziom, którzy uważają, że mówią albo wychodzą z założenia, że jest już za późno, żeby cokolwiek zmienić, żeby jest za późno, żeby się uczyć. Jak ich zmotywować?
2: Nigdy nie jest za późno. I ja też jestem doskonałym tego przykładem, bo chociaż byłam dość młodą osobą, ale miałam w swoim życiu taki etap, że myślałam, że rozwój nie jest dla mnie, że ja właściwie stanęłam w miejscu i po szkole nie wiedziałam, co mam zrobić i jestem doskonałym tego przykładem, że stopniowo pokonywanie właśnie swoich takich barier, własnych ograniczeń i można wszystko.
1: Można wszystko, bo nigdy nie jest na nic za późno i warto pamiętać też o tym, by inwestować w siebie i spełniać swoje marzenia. W studiu Radia Super FM była dzisiaj ze mną Karolina Wroniewska, ambasadorka kampanii Pomorze Zachodnie. Możesz wszystko. Dziękuję ci pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: I kto powiedział, że poniedziałek jest taki sobie? Nawet jeśli za oknami, delikatnie mówiąc, pogoda taka sobie, z nami może być naprawdę super. Za moment wiadomości w południe, a później, no później będzie już z górki. Jarek Fendler, dziękuję za wspólny czas. To co? Umawiamy się jutro? Będę o 9:00. Do usłyszenia.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na program zapraszają szkoły Żak.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
4: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
5: Reklama. Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17:00. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: I po reklamie.
1: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
8: Zakończono przeszukiwanie posesji w Lutoryżu, gdzie odkryto płody. Jest porozumienie USA-Iran. Eksperci czekają z entuzjazmem. Ceny truskawek znowu mogą wzrosnąć, głównie przez pogodę.
5: Super FM. Wiadomości.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na pięcioarowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki, a także dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
9: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
8: Sąd aresztował 57-letnią kobietę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
10: Z jakiego powodu ktoś zabiera posekcyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
8: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Nie oznacza to jeszcze pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie do cieśniny Ormus.
11: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
8: Po informacji o porozumieniu staniała ropa naftowa. Baryłka Brent kosztuje około $80. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą znów spowodować kolejny wzrost cen.
12: Już teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za lubiankę 2-kilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
8: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Burze na północy Polski i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 7 województw. Od północy po północną część Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Burzom towarzyszy silny wiatr i silne opady deszczu, lokalnie grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu. Turyści i mieszkańcy na Warmii i Mazurach mogą zobaczyć w najbliższym czasie kolumny wojskowe. To ćwiczenia. Ważne, by nie publikować w internecie zdjęć, bo mogą być one wykorzystywane przez obce służby. Wielka Brytania chce dołączyć do państw z barierą wieku dla mediów społecznościowych. Młodzież poniżej 16 lat nie będzie mogła z nich korzystać. Taki plan ma premier Keir Starmer. Każdy rodzic widzi to na własne oczy. Media społecznościowe sprawiają, że dzieci są nieszczęśliwe, uzasadnia Starmer.
4: To jest Radio Super FM w Szczecinie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: W miniony weekend do Stargardu, który leży zaledwie 30 minut drogi od Szczecina, zawitali goście z całej Europy. Stargard był gospodarzem 46. Międzynarodowych Dni Hanzy, o których opowiadałam Wam w piątek. Do miasta przybyli goście m.in. z Niemiec, Norwegii, Szwecji, Litwy, a nawet z Islandii. Było niezwykle barwnie, kolorowo i głośno. Warto z tej okazji przypomnieć, że Szczecin w dawnych wiekach też należał do Hanzy i był jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych członków tej organizacji. Co dzisiaj w Szczecinie przypomina o tamtych czasach, o przynależności miasta do Hanzy i o tej jego kupieckiej świetności? Po pierwsze, średniowieczny ratusz staromiejski. W dawnych czasach był dla miasta takim centrum kupieckim, a w jego okolicy koncentrował się handel. Po drugie, na nabrzeżach wzdłuż Odry przeładowywano towary, które były przywożone i wywożone przez hanzeatyckich kupców. Były to m.in. śledzie, czyli srebro Szczecina, ale też zboże, drewno czy sukno. Warto też wspomnieć o tym, że hanzeatyckie miasta miały zawsze kościoły pod trzema wezwaniami. Były to zawsze kościoły Mariacki, Świętego Mikołaja i Świętego Jakuba. I Szczecin też miał wszystkie trzy świątynie pod tymi wezwaniami. Kościół Mariacki stał pomiędzy ulicami Farną i Mariacką, niedaleko zamku. Nie ma go, bo w XVIII wieku spłonął w pożarze od uderzenia pioruna. Opowiadałam o tym w jednym z wcześniejszych odcinków naszej audycji. Kościół Świętego Mikołaja stał niedaleko do ratusza staromiejskiego, właściwie przylegał do niego i również spłonął w pożarze w XVIII stuleciu. Na szczęście do dzisiaj stoi kościół Świętego Jakuba, który obecnie jest katedrą. Chociaż bardzo mocno zniszczony został w czasie II wojny światowej, odbudowany został na nasze szczęście. Inne nawiązania do Hanzy w Szczecinie to chociażby hanzeatycka koga, czyli statek handlowy umieszczony na bocznej ścianie dawnego domu rybaka, czyli dzisiejszego hotelu Focus. Ale do Hanzy nawiązuje też nazwa nowego budynku obok Dany, czyli Hanza Tower. Trochę tych powiązań z Hanzą mamy, warto o tym pamiętać.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi, producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
0: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
3: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
7: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Poruszające arie, gra świateł i pamięć o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę. 20 czerwca na cmentarzu centralnym wybrzmi wyjątkowy koncert tym, którzy nie powrócili z morza. W tym roku pod hasłem Łzy Opery. To już ponad 20-letnia tradycja, która co roku przyciąga tłumy. W niezwykłej scenerii największego cmentarza w Polsce, który zachwyca jak naturalny park. Usłyszycie najpiękniejsze, a zarazem najbardziej poruszające fragmenty dzieł Verdiego i Pucciniego. Traviata, Tosca czy Nabucco. Te tytuły mówią same za siebie. Soliści i orkiestra opery na zamku pod batutą Agnieszki Nagórki zabiorą Was w niezwykłą podróż przez stratę, ból, ale też nadzieję i ukojenie. Ale ten koncert to nie tylko muzyka, to prawdziwy spektakl zmysłów. Na drzewach wyświetlane będą słowa klucze, które stopią się z dźwiękiem w jedno wielkie widowisko. Całość tradycyjnie rozpocznie ceremoniał morski, a mroki nocy rozświetli niesamowita gra świateł. Jeśli szukacie chwili zatrzymania w codziennym biegu, to wydarzenie to jest właśnie dla Was. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Tak gra Super FM Szczecin.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: I po reklamie.
12: Jest 13. Wiadomości Super FM.
13: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
13: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, między innymi kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tzw. pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
15: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
13: Jak dodaje wicepremier, Polska Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
16: Tak gra Super FM.
17: Super FM.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dzień Objawienia to ostatecznie udany przykład dużego filmowego przedsięwzięcia z Hollywood. Opowieść nie z sequelem, remake'iem czy wersją komiksu, a to już jest dużo. Powrót Stevena Spielberga do opowieści o spotkaniu człowieka z obcą cywilizacją jest jednak dla mnie pewnego rodzaju rozczarowaniem. Ale na film wybiorę się ponownie, bo to jest po prostu świetny, przygotowana hollywoodzka produkcja. A może oczekiwania miałem postawione za wysoko? Zdania na temat Dnia Objawienia są podzielone i wiele osób uważa, że to bardzo udany film Stevena Spielberga. Na pewno warto sprawdzić to samemu. Dzień Objawienia skrywa wiele ciekawych filmowych momentów. Zdecydowanie przed seansem nie należy czytać streszczeń, a na pewno należy unikać zwiastunów. To rodzaj filmu, który chce zaskoczyć i mnoży pomysły prowadzące do finału. Ostatecznie wychodzi to na plus całemu filmowi, bo Spielberg pokazuje spotkanie w sposób nieoczywisty, buduje atmosferę oczekiwania i daje widzom wielki finał. Niestety jest też Dzień Objawienia w wielu momentach naiwny, scenariuszowo nieprzekonujący i pełen fabularnych dziur. Gdy seans dobiegł końca, zabrakło mi objawienia i filmowego uniesienia. Odniesieniem dla Dnia Objawienia niech będzie bardzo udany film Denisa Villeneuve'a Nowy Początek, który o spotkaniu z obcą cywilizacją opowiadał w sposób oryginalny, niespieszny i zdecydowanie bardzo przekonujący. Tego u Spielberga nie ma, bo choć ten reżyser ma pomysł ciekawy, widać rozmach, dynamiczną realizację, to jego przełożenie na język kina nie daje dzieła wybitnego, a raczej zbiór teorii spiskowych, książkowych analiz i przekazuje dość oczywiste informacje o obecności obcych na naszej planecie. Spielberg po prostu niczym nie zaskakuje, a 50 wersji scenariusza jest tutaj boleśnie odczuwalne. Inna słabość Dnia Objawienia leży w stronie realizacyjnej. Spielberg nie lubi zmieniać drużyny, ale przydałoby się nowe wizualne otwarcie w karierze tego twórcy. Janusz Kamiński od lat nie oferuje niczego oryginalnego w tematyce zdjęć. Jego praca od do najnowszego filmu Spielberga przypomina kolorem ujęcia i z Wojny Światów, ale też i Raport Mniejszości. Tu trzeba nowego oddechu. Spielberg powraca do spotkania z obcymi po raz kolejny, ale niedoścignionym jego osiągnięciem w tej tematyce pozostają bliskie spotkania trzeciego stopnia. Najlepszy w historii film, przybliżający nasze pierwsze spotkanie z obcą cywilizacją. Na seans tego filmu zapraszam do Domu Kultury Krzemień już w najbliższą środę o 17:30.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 20 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: I po reklamie. To jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, klinika stomatologii i medycyny estetycznej. Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia, a w tym tygodniu mam przyjemność gościć specjalistów z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed. Jest ze mną pani doktor Monika Rączkowiak, która jest lekarzem-dentystą. Witam pani doktor.
3: Dzień dobry.
2: Oraz pan doktor Maciej Jabłoński, również lekarz-dentysta.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
2: Jak zapewne domyślacie się, będziemy rozmawiać o stomatologii, a ściślej mówiąc o współczesnej implantologii. Jak zmieniła się implantologia w ostatnich latach i co dziś odróżnia ją od leczenia sprzed dekady, pani doktor?
3: Leczenie implantologiczne weszło na zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o okres ostatnich 10 lat, zarówno pod takim względem technologicznym, jak i również pod względem umiejętności i rozwoju lekarzy, chirurgów w tym zakresie. Pacjenci dzisiaj versus 10 lat temu mogą korzystać z zupełnie nowych rozwiązań. Przede wszystkim ta implantologia też stała się bardziej powszechna, bardziej dostępna i umożliwia więcej rozwiązań protetycznych dla pacjentów.
2: Panie doktorze, kiedy implant jest najlepszym rozwiązaniem przy utracie zęba?
4: Implant jest najlepszym rozwiązaniem, kiedy sąsiadujące zęby są żywe, zdrowe, nie chcemy ich dotykać i zapewnia nam możliwości odtworzenia brakującego uzębienia bez ingerencji w obecne uzębienie. To jest jedna z możliwości. Kolejna możliwość, kiedy mamy braki tak zwane skrzydłowe, czyli nie mamy zębu z jednej strony bądź z dwóch stron i nie mamy na czym się oprzeć, a jednak stawiamy na wysokim miejscu komfort pacjenta, czyli to, żeby nie musiał wyciągać żadnych rozwiązań protetycznych z ust, żeby się nie martwić, czy w trakcie jedzenia nie wypadną, czy w trakcie mówienia.
2: A czy każdy pacjent może zostać zakwalifikowany do leczenia implantologicznego?
4: Współczesna implantologia daje coraz większe możliwości. Niestety dalej mamy wskazania tak zwane względne i bezwzględne. Względne przeciwwskazania to są takie, które jesteśmy w stanie w krótkim czasie usunąć lub poprzez na przykład protokoły farmakologiczne sobie z nimi radzić. Przeciwwskazania bezwzględne natomiast to są choroby ogólne organizmu, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie w krótkim terminie poradzić, tak jak na przykład świeży zawał czy świeży udar, bądź ostre zapalenia wątroby czy nerek. To są choroby pierwszej potrzeby, którymi najpierw się trzeba zająć i wyleczyć, dopiero w drugim etapie możemy myśleć o leczeniu implantologicznym.
2: Pani doktor, a jakie są najczęstsze wskazania do wszczepienia implantów?
3: Wskazaniem do leczenia implantologicznego dzisiaj już nie tylko są pojedyncze braki zębowe lub też w ogóle braki pełnołukowe, natomiast również w przypadku poważnych chorób przyzębia, konieczności usunięcia wszystkich zębów, jak najbardziej możemy tutaj też pacjenta zakwalifikować do takich prac implantologicznych.
4: Współczesna implantologia daje nam możliwość tego, że pacjent wychodzi w

0: Chodzi z zębami do gabinetu i wychodzi z zębami, czyli tworzymy komfort, strefę komfortu dla pacjenta, dzięki czemu nie ma okresu przejściowego, kiedy chodzi bez zębów, co jest szczególnie uciążliwe dla osób pracujących z ludźmi, czy w ogóle krępujących się swojego wyglądu. Jeżeli w wyniku na przykład urazu lub jakiejś choroby pacjent musi stracić wszystkie zęby, jest to ogromny szok dla organizmu, ale też dla psychiki, więc jesteśmy w stanie tak to wszystko zorganizować, żeby ułatwić cały proces transferowy.
1: Rozmawiamy w Klinice Zdrowia w tym tygodniu ze specjalistami z Kliniki Stomatologii i Medycyny Estetycznej ExcelMed. Jest ze mną pani dr Monika Rączkowiak oraz pan dr Maciej Jabłoński. Do naszej rozmowy o współczesnej implantologii wrócimy jutro. Do usłyszenia.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
3: Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
2: Do zobaczenia w każdą środę o 21. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam, Tomasz Janicki.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 14. Wiadomości Super FM.
11: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Sheikh Bas Sharif, premier mediującego Pakistanu.
12: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
11: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
12: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
11: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
13: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów od niegospodarności przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur po związek z głośnością wybuchnął ostatnio aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
11: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
14: My w was.
15: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
11: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
9: To jest Super FM
16: na 97,5.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Dziś o miejscu, gdzie morze wciska się pomiędzy setki skalistych wysepek, białe domy odbijają się w spokojnej wodzie, a łodzie dominują w krajobrazie, podobnie jak gdzie indziej, na przykład samochody. Dzisiejsza opowieść pochodzi z Kragerø, niewielkiego miasta położonego na południowym wybrzeżu Norwegii, pomiędzy Oslo a Kristiansand. Kiedy po raz pierwszy spojrzymy na to Kragerø od strony morza, no trudno oprzeć się wrażeniu, że znaleźliśmy się w świecie namalowanym przez artystę. No i nie jest to przypadek. To właśnie tutaj przyjeżdżali malarze, pisarze, poeci, szukając światła, krajobrazu czy też spokoju. Najsłynniejszym z nich był, no oczywiście, niewątpliwie, Edvard Munch. To właśnie w okolicach Kragerø spędził kilka lat swojego życia i tutaj stworzył jedno ze swoich najbardziej znanych dzieł – Słońce, które do dzisiaj zdobi aulę Uniwersytetu w Oslo. Munch miał ponoć powiedzieć, że Kragerø jest perłą pośród nadmorskich miasteczek. No, patrząc na okolice, trudno się z nim nie zgodzić. Miasto leży w samym sercu archipelagu i to archipelagu liczącego niemal 500 wysp, wysepek, skalistych szkierów. No, dla wielu mieszkańców Oslo właśnie tutaj zaczynają się prawdziwe wakacje. Latem do portu przypływają setki jachtów, a liczba mieszkańców wzrasta kilkukrotnie. Norwegowie mają nawet własne określenie na takie miejsca, mówią Sørlandsidyll, czyli idylla południowych krain. Historia Kragerø przez stulecia związana była z morzem i z drewnem. W XVII, XVIII wieku miasto należało do najważniejszych ośrodków eksportu drewna w całej Norwegii. Tutejsze lasy dostarczały surowce oczywiście i dla stoczni, ale także dla różnych zakładów w całej Europie. W czasach, gdy budowano wielkie żaglowce i wojenne okręty, drewno było równie cenne jak dzisiaj na przykład ropa naftowa. Spacerując po centrum miasta, można dostrzec ślady tamtego bogactwa. Wąskie uliczki, one się wspinają po tych skalistych wzgórzach, a pomiędzy nimi stoją charakterystyczne białe drewniane domy. Niektóre z nich pamiętają jeszcze czasy właśnie tych żaglowców i hanzatyckich kupców odwiedzających wybrzeże Norwegii. Okolice Kragerø kryją również niezwykłe ślady geologiczne przeszłości. Mamy tutaj granitowe skały wygładzone przez lodowiec. One tworzą charakterystyczny krajobraz południowej Norwegii. To właśnie dzięki nim wybrzeże przypomina taką mozaikę setek wysp, zatok. Dla kajakarzy jest to prawdziwy raj. Można przez wiele dni tu podróżować niemal wyłącznie wodą, przeskakując z jednej wysepki na drugą. Kragerø nie jest miastem wielkich zabytków, ani takich spektakularnych atrakcji, ale jego siła tkwi trochę gdzie indziej. W świetle odbijającym się od morza, w zapachu sosnowych lasów, w spokojnych wyspach rozsianych po horyzont. No i w przekonaniu, że czasem największym luksusem jest po prostu usiąść nad wodą i patrzeć, jak powoli płynie norweskie lato. Takiego luksusu Wam również życzę. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
1: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
6: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Teatr Letni przygotowuje koncert 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie Mamo. 10 tenorów o potężnych głosach i scenicznej charyzmie zaprezentuje repertuar łączący klasykę, muzykę filmową i największe światowe przeboje. Całość dopełnią efektowne aranżacje z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. Szukacie planów na czerwcowe wieczory? Mamy dla Was coś wyjątkowego. Wydział Jazzu i Produkcji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na swoje absolutnie pierwsze, historyczne koncerty dyplomowe. Wszystko dzieje się w klimatycznych wnętrzach Jazzment Klubu. Usłyszycie zarówno autorski materiał dyplomantów, jak i świeże spojrzenie na kanon muzyki rozrywkowej. Możecie być świadkami narodzin nowych gwiazd polskiego jazzu. Na te koncerty do Jazzment Klubu wstęp jest bezpłatny. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Radio Super FM.
5: Radio Super FM.
2: Radio Super FM. Radio Super FM. W 100% szczecińskie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Czy to szczepionka? Są firmy, w których słowo szkolenie działa na ludzi jak dźwięk wiertarki za ścianą. Wiadomo, będzie długo, niezręcznie i jeszcze ktoś tam jakieś scenki będzie kazał odgrywać. I wtedy w zespole pojawia się ten szczególny rodzaj entuzjazmu, który można opisać słowami: no naprawdę muszę. Ludzie przychodzą na salę, siadają i czuć w powietrzu niechęć i pogardę. Bo mają za sobą doświadczenia, które nauczyły ich jednego. Szkolenie to miejsce, gdzie będzie trzeba coś udawać. Udawać trudną rozmowę, udawać klienta, udawać konflikt, udawać, że ta scenka nie jest żenująca. A potem jeszcze będziemy udawać, że to wszystko było bardzo warto. Zawsze coś dla siebie można wziąć, te refery. Problem w tym, że jeśli rozwój kojarzy się ludziom ze sztucznością, oceną albo zawstydzeniem, to nie ma opcji, że będą biec na kolejne szkolenia dzieci do lodziarni. I zapewniam cię, że można inaczej. Można zaprojektować szkolenie tak, żeby ludzie nie musieli udawać, tylko naprawdę czegoś doświadczyli. Na przykład poprzez grę. Dobrze poprowadzona gra szkoleniowa potrafi w kilkanaście minut pokazać więcej niż 3 godziny wykładu. Bo uczestnicy nie tylko słyszą o komunikacji, coś tam się pogada o współpracy, coś o wpływie, zróbmy prezentację o presji czy konflikcie. Nie. Oni wejdą w sytuację. Oni podejmą decyzję, poczują napięcie, zobaczą swoje reakcje, zderzą się z innymi stylami zachowania i nagle wiedza przestanie być teorią. Ktoś zauważy: a, czekaj, ja pod presją od razu przejmuję dowodzenie. Ktoś inny: no tak, tak, a ja się wycofuję. Ja mam nadzieję, że ktoś inny zdecyduje. Ktoś trzeci: ja myślałam, że jasno komunikuję, a połowa grupy zrozumiała mnie kompletnie inaczej. Tego nie trzeba wtedy wbijać młotkiem do głowy. To się samo kotwiczy, bo człowiek tego doświadczył. A przy okazji dzieje się coś jeszcze. Zespół zaczyna się widzieć w działaniu, a nie tylko przy biurkach, mailach i statusach. Ludzie śmieją się, negocjują, kombinują, odkrywają swoje mocne strony, czasem własne automatyzmy. Jeśli trener dobrze poprowadzi omówienie, z tej gry zostanie nie tylko dobra energia, ale bardzo, bardzo konkretna wiedza o tym, jak ten zespół na co dzień działa naprawdę. Szkolenie nie musi być kolejną prezentacją z setką slajdów i ćwiczeniem, po którym wszyscy patrzą w podłogę. Może być doświadczeniem, które porusza, angażuje i zostaje w pamięci. Bo ludzie nigdy nie rozwijają się dlatego, że ktoś ich zmusił. Rozwijają się wtedy, kiedy zobaczą coś ważnego o sobie i o innych. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaprosisz ludzi na kolejne szkolenie, zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę mają przeżyć. Bo wiedza z prezentacji bardzo szybko odpłynie. Ale doświadczenie, doświadczenie zostanie z nimi na zawsze.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: is the answer.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
10: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
11: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
9: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
12: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
9: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
9: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie przesmyku suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3, 2-6, 7-6.
0: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
9: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
1: Radio Super FM.

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: Poniedziałkowy szczyt komunikacyjny trwa. Na początek autostrada 6. Tam poważne utrudnienia w ruchu na odcinku od węzła Kijewo w kierunku Podjuch. Stąd polecam zdjąć nogę z gazu. Korek ma około 4 km długości, więc i czas na jego przejechanie potrzebujecie. No, tego czasu nieco więcej. Czy jest na to rozwiązanie? Ano jest. Teoretycznie możecie jechać ze Szczecina w stronę Stargardu, potem kontynuować 119 do Starego Czarnowa, a stamtąd 120 do Gardna, no i już wyjeżdżacie na S3 w kierunku Szczecina. Duży objazd, ale jedziecie, a nie stoicie. Spory ruch na Floriana Krygiera przed rondem Hakena. To samo dotyczy ulicy Południowej na odcinku od ronda Uniwersyteckiego w kierunku Ustowa. Powoli energetyków do Mostu Długiego. Korek zaczyna się już na wysokości Bulwaru Śląskiego. Stoi także Wyszyńskiego do Bramy Portowej, a hamulec tutaj w tym miejscu przyda się już na wysokości skrzyżowania z Sołtysią. Wjazd do Śródmieścia trasą zamkową to dobre rozwiązanie, ale i tak swoje trzeba będzie odstać przed placem Hołdu Pruskiego. Tak odstać 5, no może 10 minut max. Mieszka pierwszego przejezdna korkuje się dopiero Aleja Piastów i to przed placem Szarych Szeregów, podobnie jak Piłsudskiego, Wielkopolska i Wojska Polskiego.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama.
0: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
0: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Najlepszy moment na nowego Volkswagena w atrakcyjnej cenie jest właśnie teraz. Nowy Volkswagen Polo. Już od 65 990 zł. Sprawdź go sam podczas jazdy testowej. Dodatkowo czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z szerokim wyborem modeli dostępnych od ręki. Odwiedź Volkswagen Ciche Zasady Szczecin przy ulicy Andrzeja Struga 1A lub Południowej 6.
10: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
1: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
12: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Historia pisana odwagą zwykłych ludzi i muzyka, która porusza najgłębsze struny duszy. Już 24 czerwca w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie. W miejscu, gdzie rodziła się wolność, zaśpiewa ikona polskiej poezji śpiewanej Antonina Krzysztoń. To będzie wieczór pełen wspomnień, wzruszeń i wielkiej historii. Historyczna świetlica stoczniowa, symbol szczecińskiej Solidarności, zamieni się w kameralną scenę. Dokładnie tam, gdzie wszystko się zaczęło, usłyszycie artystkę, od lat kojarzoną z wolnościowym głosem. Pokolenia. Antonina Krzysztoń wraz z gitarzystą Marcinem Majerczykiem zagra koncert hołd dla lokalnych bohaterów tamtych dni. Niektórzy z nich zasiądą tego wieczoru na widowni. Organizatorzy zapowiadają coś więcej niż zwykły występ. To ma być intymne spotkanie z historią, wdzięcznością i niezwykłym duchem tego miejsca. Wydarzenie wystartuje o 20, a drzwi stoczniowej świetlicy stoją otworem zarówno dla tych, którzy tamte dni pamiętają, jak i dla młodszych, chcących poczuć tę niezwykłą atmosferę. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA, koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasyczne klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenca. Kino Zamek w tym miesiącu zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc możecie tam oglądać niezapomniane dzieła filmowe, stworzone przez najwybitniejszych twórców, na które dziś mówimy klasyka kina. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenca, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Radio.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: drogowa w radiu Super FM.
1: Na dobre popołudnie zaśpiewał nasz rudowłosy znajomy z Wysp Brytyjskich, Ed Sheeran w Super FM. No i z taką muzyką można przemierzać bezkres szczecińskich ulic, pełnych aut, a tych najwięcej spotkacie na Europejskiej, Dworskiej czy Ku Słońcu w obu kierunkach. Derdowskiego w kierunku dzielnicy Gumieńce przejezdna, gorzej jest na szafera w stronę Modrej, tam aut z minuty na minutę przybywa. Przejezdna droga 115 z Pilchowa do Szczecina, tutaj bez większych utrudnień, ale te czekają Was już na węźle Łękno. Tam zatrzymacie się na Majdańskiego w stronę dzielnicy Pogodno. Wszystkich Świętych stoi w obu kierunkach, ale zdecydowanie gorzej jedzie się w stronę Niebuszewa. Powoli z Czanieckiej do Wilczej, tak samo jest na Stalmacha do Drudzkiego Lubeckiego, a na Bogumińskiej jadąc do Polic zatrzymacie się już od skrzyżowania z Chorzą. Zresztą podobnie jest przemierzając do Śródmieścia oczywiście. Korek porównywalnej długości. Na Prawobrzeże dojedziecie bez problemu, ale te najpoważniejsze zaczną się na A6 w stronę Kołbaskowa, choć teraz ten autostradowy zator jest dużo mniejszy jak jeszcze pół godziny temu. Kolejna pomoc drogowa, ta już po godzinie 16, przekażę ją dla Was Michał Kaczmarek, a ja dziękuję za dzisiaj i słyszymy się już jutro po 10 w specjalnym programie przedpołudniowym, gdzie będziemy świętować 16 urodziny Kliniki Stomatologicznej Excelmed. Tomek Janicki, pięknego popołudnia, no i jak zawsze
0: uważajcie na siebie.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
0: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
12: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: I po reklamie.
15: Tak gra z

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki. Sezon może się szybko skończyć.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
3: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
3: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
1: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
5: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
1: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębień. W okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
6: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
7: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
1: Bo zaraz mają przyjść upały.
2: Super FM. Pogoda.
8: Jeżeli upały, to w Szczecinie na pewno ani nie dzisiaj, ani nie jutro. Obecnie 17 kresek na termometrach, średni wiatr, czasem odczuwalny znacznie mocniej, dość stabilne ciśnienie, deszczu obecnie nie ma, aczkolwiek delikatne przelotne opady gdzieniegdzie w Szczecinie dzisiaj są możliwe. Wtorek będzie dość zmienny, poranek pochmurny, dzień pochmurny, ale pod wieczór się rozpogodzi.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
8: Czas na rozpoczęcie podsumowania poniedziałku w kolejny czerwcowy tydzień, więc wchodzimy dość odważnie, a dużo mamy dla Was dzisiaj ważnych informacji, m.in. o skandalicznym ataku na szpitalnym oddziale ratunkowym na Unii Lubelskiej. 75-letni mężczyzna zaatakował ratowników i zniszczył część sprzętu. Będzie także o kontrolach na granicy polsko-niemieckiej, które po stronie polskiej są coraz mniej radykalne, a po stronie niemieckiej coraz ostrzejsze. Dzisiaj także zaczyna się sezon na szczecińskich kąpieliskach. Jak wyglądać będzie funkcjonowanie Głębokiego, Dziewoklicza i kąpieliska w Dąbiu? O tym też na pewno będziemy mówić. Michał Kaczmarek, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 16:00. Zaczynamy magazyn Ale to był dzień.
2: Ale

0: Magazyn Ale to był dzień w Radiu Super FM. Zaczynamy od bulwersującej sytuacji, do której doszło na szpitalnym oddziale ratunkowym szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w miniony piątek. 75-letni pacjent z nie wiadomo jeszcze jakich powodów nagle zaatakował ratownika medycznego i zniszczył część sprzętu, który właśnie był na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pacjent trafił przewieziony przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala, był na sali intensywnego nadzoru. Przedstawiciele szpitala spotkali się dzisiaj z dziennikarzami i opowiedzieli o szczegółach zdarzenia, mówi dr Grzegorz Czajkowski ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy Unii Lubelskiej.
1: Nikomu z personelu nic się nie stało, jak również pacjentowi. No niestety mamy troszeczkę uszkodzonego mienia, ale poza tym, że no musieliśmy przez kilka godzin posprzątać po całym zdarzeniu, to SOR nadal funkcjonował. Nadal mieliśmy kilkunastu pacjentów na stanie, no tylko przez pewien czas mieliśmy kilka stanowisk wyłączonych. Niemniej dajemy sobie jakoś radę. Przy czym chciałem też zwrócić na to uwagę, że rzeczywiście trafia do nas bardzo dużo pacjentów. Z tego, co się zdążyłem zorientować, to nawet w zeszłym roku byliśmy chyba szpitalnym oddziałem ratunkowym, który najwięcej pacjentów w Polsce przyjął, więc to czasami się przekłada na to, że pacjenci muszą trochę poczekać, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego naraz zrobić. Pacjenci wymagają diagnostyki, wymagają leczenia.
0: Sytuacja jest dla lekarzy i dla szpitala bardzo trudna. Mowa nie tylko o poniesionych stratach, ale także o hejcie w internecie, który wylał się na szpitalny oddział ratunkowy. Część internautów nawet próbowała usprawiedliwiać atak agresji, co jest absolutnie niedopuszczalne, mówi Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy Unii Lubelskiej.
2: Niezmiernie przykro, że spotykamy się w takich okolicznościach. Może i dla nas to jest rzecz na co dzień, że zjawiają się pacjenci, którzy potrafią się pobudzić psychoruchowo i dokonać nam zniszczeń naszego wyposażenia. Przykro, że aż na taką skalę. Natomiast to, co mnie najbardziej zmartwiło, to, co się potem w tak zwanych social mediach pokazało i te wszystkie komentarze, które no jednak trochę dezawuują naszą pracę, a to nie tędy droga.
0: Lekarze i personel szpitala dochodzą do siebie po piątkowym incydencie, zaznaczając jednocześnie, że do takich sytuacji dochodzi coraz częściej. 75-letni mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany przez policję. Czynności mają zostać przeprowadzone w późniejszym terminie. Stanowisko w sprawie ataku w szpitalu przy Unii Lubelskiej wystosowała dzisiaj także Okręgowa Rada Lekarska.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: On the Right Moves śpiewał zespół One Republic, czyli wszystkie poprawne ruchy. I teraz pytanie, jakie ruchy wykonać, żeby nie utrwić na długie minuty w korkach na ulicach naszego miasta? Dostaję właśnie dużo takich nie za pozytywnych sygnałów od Was, drodzy słuchacze, z okolic Ronda Hakena. Tutaj ulica Krygiera w dwie strony się blokuje. Mowa zarówno o tym odcinku ustowskim, od właśnie skrzyżowania z Ustowską, aż do samego Ronda Hakena. Tutaj w dwie strony jest problem, ale również obwodnica Przedsławia, która zwykle jest raczej bezproblemowo przejezdna. Tutaj od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do samego Ronda Hakena również jedzie bardzo powoli, więc tamtych rewirów radzę Wam unikać. Podobnie, jeżeli jedziecie w stronę Przedsławia i chcecie jechać czy to Cukrową, czy to właśnie rozwidleniem na Krygiera, tutaj również w kratkę od skrzyżowania do skrzyżowania te zatory mogą się tworzyć i dopiero jak miniecie ulicę Cedrową, to sytuacja powinna się poprawić na skrzyżowaniu do Rajkowa i właśnie do ulicy Cedrowej powoli, a nawet powiedziałbym bardzo powoli. Jeżeli mówimy o tamtych rewirach, to również ulica Krakowska do Ronda Uniwersyteckiego trochę może Wam zabrać czasu. Podobnie jest zresztą na Mieszka I i na skrzyżowaniu z Aleją Powstańców Wielkopolskich. Trochę łagodniej na Ku Słońcu, trochę łagodniej na Sikorskiego i na Bohaterów Warszawy. Na skrzyżowanie na wysokości Turzynu, czy to na 26 kwietnia, czy właśnie w okolicach Krzywoustego. No, głównie przed sygnalizacją świetlną trzeba zwolnić tempa i trochę poczekać. A poza tym to powiedziałbym nawet, że wcale nie jest tak źle. Przed jakimi ulicami, więc jeszcze mogę Was poostrzegać. No patrzę na przykład na Bramę Portową i tutaj przed samym skrzyżowaniem może nie jest to największy korek świata, widziałem większe w tamtych okolicach, ale mniej więcej od wysokości Katedry Świętego Jakuba do samego skrzyżowania trzeba jechać dość powoli, zresztą sam zjazd i wjazd na trasę zamkową też dzisiaj powiedzmy dość gęsto, to nie jest tak, że tam jest w ogóle ruch całkowicie wstrzymany, to znaczy, że stoimy i tylko stoimy, aczkolwiek trzeba przyznać, że na przykład wspomniany przeze mnie zjazd z trasy zamkowej kilka minut może Wam zająć, wjazd na trasę również, ale już powiedzmy dalej w stronę Energetyków czy Gdańskiej jedziemy raczej dość bezproblemowo.

0: To był dzień.
1: Kolejny radiowy sygnał od naszego słuchacza. Uważajcie na batalionów chłopskich od węzła granitowa do samego ronda ułanów podolskich. Jedziemy bardzo, ale to bardzo powoli. Rzeczywiście potwierdzam, na miejskich mapach widać, że tamten odcinek dzisiaj wyjątkowo wolno. A jak jeszcze wygląda sytuacja w innych częściach miasta? Oczywiście możecie dzwonić 91 24 55. Kolejna pomoc drogowa już za kilka minut.
0: Ale to był dzień. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu. Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
0: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: I po reklamie.
8: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
9: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
11: Dzisiaj mecze na Mundialu zaczynamy nieco wcześniej niż zazwyczaj, bo gwizdek w meczu Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka wybrzmi już za niecałe półtorej godziny, czyli o 18. La Furia Roja jest jednym z faworytów do wygrania całego turnieju, więc będzie też zdecydowanym faworytem w meczu z absolutnym debiutantem. Tak, tak, zawodnicy z Afryki zagrają na Mundialu po raz pierwszy i przyjeżdżają na niego w całkiem niezłej formie. 6 zwycięstw w ostatnich 7 meczach eliminacji i 2 wygrane sparingi, oba wynikiem 3-0. Dobra forma to może być jednak nieco za mało, żeby pokonać urzędujących mistrzów Europy. O 21 natomiast starcie kolejnej mocnej reprezentacji z Europy. Belgowie zmierzą się z kadrą Egiptu. Na pewno w tym meczu będzie trzeba uważać na Mohameda Salaha, któremu brakuje tylko 2 goli do zostania najlepszym strzelcem w historii reprezentacji, ale może o nie być trudno, akurat w starciu z czerwonymi diabłami. Belgowie przeszli przez eliminację bez żadnej porażki, nie przegrali też w ostatnich 13 meczach, w spotkaniach towarzyskich zdobywając 5 bramek przeciwko Tunezji czy USA. Obawiam się, że może nie aż tak wysoki, ale podobny wymiar kary może spotkać również Egipt. W kolejnym meczu na powtórzenie wyniku z 2022 roku będzie liczyć Arabia Saudyjska. Wtedy pokonali w polskiej grupie późniejszego mistrza świata Argentynę, a teraz zmierzą się z inną reprezentacją z Ameryki Południowej, czyli Urugwajem. Podobnie jak wtedy, zielone sokoły i teraz nie będą faworytem, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że selekcjoner Georgios Donis pracuje z kadrą od niespełna 2 miesięcy. Urugwajczycy natomiast z doświadczonym Marcelo Bielsą za sterami też nie są w najlepszej formie. W ostatnich 12 spotkaniach eliminacji wygrali tylko 3-krotnie, ale wiele wskazuje na to, że będą faworytem starcia z Arabią Saudyjską. Na koniec nocy, albo dla tych, co wstaną wcześniej, starcie dla prawdziwych koneserów. O 3 w nocy Iran zmierzy się z Nową Zelandią. Reprezentacja Iranu, oczywiście w związku z sytuacją polityczną, musi na mecz pod Los Angeles dojechać ze swojej bazy w Meksyku. Od razu po meczu musi też opuścić teren kraju. Może to nieco rozkojarzyć zawodników, ale pewności siebie na pewno doda im fakt wygranej w trzech ostatnich meczach przygotowawczych. Nowozelandczycy natomiast w najlepszej formie nie są. Dwa sparingi przed mundialem przegrali bez zdobycia gola, więc wydaje się, że w tym meczu też nie będą faworytem.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
8: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
9: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
8: Ale

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: To jeszcze w pomocy drogowej kilka zdań z Prawobrzeża, bo tutaj mam dla Was i trochę dobrych, i trochę średnich wiadomości. Od tych średnich może zaczniemy. Batalionów chłopskich nadal dość ciężko przejezdna, zarówno na tym odcinku na wysokości Zdrojów, jak i tutaj bardziej w stronę ulicy Gryfińskiej i dalej Hangarowej. Niestety tutaj też trzeba się liczyć z tym, że może to nie są jakieś wielkie korki, ale trzeba trochę poczekać. Przejezdna bez problemów jest za to ulica Struga i nawet od strony ulicy Pomorskiej do właśnie

Może chwilkę wolniej na Pawła Stelmacha, albo wyżej na Emilii Strzanieckiej. Tutaj do wiaduktu na Wilczej dość powoli, ale potem już dalej w miarę bezproblemowo. Nawet ulica Bogumińska nie jest tak zakorkowana jak zazwyczaj, bo korek sięga powiedzmy w pół drogi ulicy Chorzej, czyli wcale nie jest tak źle. Dość płynnie na Warcisława, do ulicy Orzeszkowej jeszcze tych samochodów jest całkiem sporo. Może do Rapackiego, powiedzmy, tak będzie bardziej poprawnie, ale potem jak już pokonacie tamten odcinek, to dalej do Przyjaciół Żołnierza już nie ma większych problemów. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Wasze sygnały wciąż są bezcenne. Czekam więc na telefony, a także wiadomości na Facebooku Radia Super FM. Będziemy Was na pewno w magazynie, ale to był dzień jeszcze o sytuacji drogowej informować.

Super FM. Super FM. 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: był zespół Maroon 5 na naszej antenie na 10 minut przed godziną 17. A teraz będzie o kontrolach na granicy polsko-niemieckiej. To jest tak, że zostało ono zliberalizowane kilka miesięcy temu po stronie polskiej, a jednocześnie strona niemiecka nie odpowiada na wezwania m.in. Komisji Europejskiej i swoich kontroli liberalizować nie zamierza. Pojawiają się apele, żeby wzmacniać granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, ale jednocześnie spowodować, że ten przepływ wewnętrzny w Unii będzie lepszy niż jest obecnie. Sytuacja jest problemowa dla samorządu, przyznawał w porannej rozmowie Radia Super FM Krzysztof Soska, były zastępca prezydenta Szczecina, a obecnie pełnomocnik prezydenta do spraw polsko-niemieckich.
1: Mieliśmy okazję spotkać się z konsulem generalnym Republiki Federalnej Niemiec z Gdańska. Konsulat obejmuje swoim obszarem także Szczecin i to był także jeden z tematów rozmowy. Wydaje mi się, że mamy tutaj pewną, jakby to powiedzieć dyplomatycznie, rozbieżność pewnych interesów czy wizji. Niemcy, myślę, że traktują te kontrole graniczne także jako pewien sygnał wysyłany do potencjalnych migrantów, że to już nie jest tak, że Niemcy są otwarte na przyjazd każdego. I dlatego też utrzymują te kontrole. To jest także sygnał do wewnątrz. Wydaje mi się, że to jest element polityki wewnętrznej, jakby w reakcji na to, co robi AfD. Kanclerz Merz chce pokazać stanowczość i rzeczywiście bardzo zmniejszyła się liczba migracji niekontrolowanych do Niemiec. To jest pozytywna sprawa. Natomiast my patrzymy tutaj z perspektywy przede wszystkim lokalnej, gospodarczej, osób, które codziennie przekraczają granice i mają z tego powodu trudności. I strona polska, i tutaj muszę powiedzieć bardzo konsekwentnie, zarówno przedstawiciele rządu, jak i administracji lokalnej zawsze o tym mówią, że jest to niezgodne z traktatem Schengen. Oczywiście można znaleźć interpretację, że tam w nadzwyczajnych sytuacjach można czasowo wprowadzić taką kontrolę i ta kontrola jest czasowa, ale przedłużana cały czas. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie te kontrole nie znikną, ale mamy nadzieję, że chociaż będą prowadzone w taki sposób, który nie będzie utrudniał przepływu.
0: Na granicach w Kołbaskowie, Rosówku czy w innych częściach województwa one nie są zbyt intensywne i zaledwie incydentalnie powodują korki i problemy, aczkolwiek są takie granice jak na przykład w Zgorzelcu, gdzie korki przed wyjazdem za granicę potrafią sięgać nawet kilkudziesięciu kilometrów. O tym mówił Krzysztof Soska w porannej rozmowie Radio Super FM. Podcast oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej. 7 minut i będzie 17.

0: przegląd najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM trwa niezmiennie. 3 minuty i będzie godzina 17, o 17 wiadomości, a potem kolejna część informacji ze Szczecina. Między innymi będzie o tym, że dzisiaj startuje sezon na szczecińskich kąpieliskach. Powiemy także o inwestycji SBO na Pomorzanach, która jest właśnie realizowana, czy o tym, że za nami 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Stargardzie, który rozdał się wielkim, frekwencyjnym sukcesem.
1: Ale to był dzień. Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków. Autopromocja. Reklama.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Marek, szefowa Cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
11: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem.
1: Super FM. Wiadomości.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
12: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? To jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
11: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
13: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość. Walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem. Staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
11: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
1: Super FM. Pogoda.
0: Jeszcze raz zerkamy w niebo i tym razem już trochę bardziej niepokojąco o tych chmurach na horyzoncie, bo one zwiastują, że ten silniejszy wiatr i przelotne opady deszczu będą obecne wieczorem w naszym mieście. Obecnie 16 stopni, wieczorem 13, nad ranem około 9, jutro w ciągu dnia 19, ale słońce na horyzoncie zobaczymy jutro, dopiero po południu.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Dzień dobry, witam Was ponownie. 4 minuty po godzinie 17. Podkręcamy tempo w przekazywaniu Wam kolejnych świeżych informacji ze Szczecina. Czy dzisiejsza pogoda nadaje się, żeby kąpać się na Dziewokliczu, czy w Dąbiu, czy na przykład na Głębokim? No, co tu dużo mówić, są tacy, którzy pewnie z takiego zaproszenia skorzystają. Od dzisiaj sezon kąpieliskowy w naszym mieście. Szczegóły w Radiu Super FM już za chwilę.

0: był dzień.
1: I to był zespół Ma Nam, śpiewający o wyjątkowo zimnym maju, choć my już mamy dokładnie półmetek czerwca. I czy on jest wyjątkowo zimny? Raczej nie, chociaż w sumie ten dzisiejszy dzień może nie jest najlepszą reprezentacją do tego typu wątków. Szczególnie, że teraz będę mówić o tym, że zaczyna się sezon kąpielowy i gdyby było powiedzmy nie 16 stopni, jak jest obecnie, a 25, no to większość z Was mogłaby pomyśleć sobie, kurczę, jest godzina 17, może pójdziemy popływać na głębokie. Czy wiele osób sobie tak pomyśli? Raczej nie. Niemniej jednak, gdybyście mieli ochotę, to głębokie Dziewoklicz i Dąbie od dzisiaj już czynne całkowicie z opieką ratowników, chociaż w tym roku delikatnie zmienia się system ratowniczy, ponieważ dwie ostatnie godziny przed zamknięciem obiekt będzie już czynny bez ratowników. O szczegółach Piotr Jarząbek, jego gość.
2: Poniedziałek, 15 czerwca, no i pogoda za oknem nie najlepsza, ale jednak mimo wszystko dzisiaj rozpoczynamy w Szczecinie sezon kąpieliskowy. Razem ze mną Paulina Łądka z Urzędu Miasta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No to już jest tradycja, że właśnie 15 czerwca każdego roku otwieramy kąpieliska w tym systemie letnim, sezonowym, czyli od dzisiaj kąpiele, przebywanie na kąpieliskach odbywa się, nad tymi kąpielami czuwają ratownicy WOPR, a wstęp na kąpieliska jest płatny.
2: No właśnie, to może zacznijmy od tego, gdzie w Szczecinie w ogóle możemy pójść na kąpielisko, tak żeby ratownik mniej więcej czuwał nad tym, co się dzieje.
3: W Szczecinie mamy trzy miejskie kąpieliska, kąpielisko Dąbie oraz Dziewoklicz i Głębokie.
2: I jak to wygląda godzinowo? W jakich godzinach są prowadzone dyżury ratownicze?
3: Kąpieliska są otwarte w sezonie od godziny 10. W przypadku kąpieliska Głębokie i Dziewoklicz do godziny 20, przy czym dwie ostatnie godziny są bezpłatne i bez opieki ratowniczej. Natomiast w przypadku kąpieliska Dąbie te godziny są wydłużone, godziny otwarcia do 22, ponieważ z terenu kąpieliska można wieczorami podziwiać malownicze zachody słońca i tutaj na prośbę mieszkańców te godziny są wydłużone.
2: No to jeszcze o cennik tylko zapytam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Ile kosztuje taki wstęp?
3: Przede wszystkim najmłodsi szczecinianie i nie tylko szczecinianie, czyli dzieci do 7 roku życia wchodzą na teren kąpielisk za darmo, podobnie jak osoby niepełnosprawne. Jeśli chodzi o pozostałych, to w przypadku Dąbia bilet ulgowy kosztuje 10 zł, bilet normalny 20 zł. W przypadku dwóch pozostałych kąpielisk bilet ulgowy to koszt 9 zł, bilet normalny 18 zł kosztuje. Natomiast można również kupić karnety, wtedy wychodzi nieco taniej. No i przede wszystkim zachęcamy do kupowania biletów za pośrednictwem aplikacji Mobilna Karta Miejska. Wtedy też możemy uniknąć kolejek, szczególnie w te upalne dni.
2: Zachęcamy szczególnie w te upalniejsze dni niż dzisiaj, no bo dzisiaj to wiadomo, że tak trochę słońce nie świeci, wiatr też taki trochę niezbyt przyjemny. Paulina Łądka z Urzędu Miasta była moim gościem. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: A pytał Piotr Jarząbek.

0: na zegarach 21 minut po 17. Razem z Radiem Super FM podsumowujecie poniedziałek. Mam nadzieję, że spokojnie już wróciliście do domu albo właśnie spokojnie do domu wracacie. A teraz będzie dobra informacja. Z Pomorzan, szczeciński budżet obywatelski, jedna z realizowanych tam inwestycji postępuje, a szczegóły zna Piotr Jarząbek.
1: Rusza realizacja jednego ze zwycięskich projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Chodzi o teren przy ulicy 9 Maja, wzdłuż Alei Kasztanowej. O tym, co dokładnie powstanie na Pomorzanach, opowiedziała Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta.
2: Na tyłach budynków przy ulicy 9 Maja powstanie strefa aktywności. Dziś wprawdzie jest tam zielono, ale nie ma takiej infrastruktury dodatkowej, która właśnie w ramach tej inwestycji zostanie wybudowana. Chodzi tutaj o dwie strefy aktywności. Jedną z nich specjalnie przystosowaną dla seniorów, z bujaną ławką, ławeczkami, siedziskami dla mieszkańców, a druga bardziej dla aktywności, czyli z siłownią pod chmurką, stołem do ping-ponga. Zostanie jeszcze zrealizowany dodatkowy element, czyli stacja naprawy rowerów i hulajnog. Jest to taka stacja samoobsługowa. Ona również pojawi się w tej strefie. Pojawi się również bardzo dużo zieleni. Jest to około 2000 nasadzeń. Drzewa, krzewy i rośliny, które się tam pojawią. Na pewno też mieszkańcom uprzyjemnią spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
1: Wybrany wykonawca na realizację prac będzie miał 150 dni od momentu podpisania umowy. Koszt prac na Pomorzanach to nieco ponad 700 tysięcy złotych.
0: To był materiał Piotra Jarząbka. Zresztą Piotr jeszcze do nas wróci dzisiaj w wiadomościach sportowych pod sam koniec godziny. Tymczasem 22 minuty po godzinie 17. Sombr muzycznie już teraz na naszej antenie. A w tej godzinie jeszcze m.in. Cleo czy Ricky Martin.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. W porannej rozmowie dzisiaj miał być z nami Dariusz Wieczorek, lider Lewicy, aczkolwiek do studia naszego nie dotarł na 8 rano. Mam nadzieję, że dotrze na godzinę 18. Taki jest plan, by właśnie poseł Lewicy był gościem popołudniowej rozmowy po godzinie 18, ale jeszcze przed popołudniową rozmową podsumujemy 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy. Będą także informacje sportowe od Piotra Jarząbka.
1: Ale to był dzień. Autopromocja.
2: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik 6 przez 2.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.

0: minęły piękne 4 dni w Stargardzie. Za nami 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, który zgromadził kilkanaście tysięcy osób ze Stargardu, Szczecina, województwa zachodniopomorskiego. Było także blisko 1000 delegatów z 12 hanzeatyckich krajów, m.in. z Islandii, Łotwy, Czech, Niemiec, Holandii czy ze Szwecji. Wydarzenie okazało się spektakularnym sukcesem, mówi Rafał Zając, prezydent Stargardu.
1: Wyszliśmy z tego założenia, że jeśli chcemy z Hanzy skorzystać, to goście, którzy do nas przyjadą i turyści, którzy jadą za Hanzą, mieszkańcy okolic, którzy przyjadą specjalnie na te wydarzenia do Stargardu, muszą zobaczyć miasto żywe, ciekawe, po to, żeby zachęcić do powrotu, bo w turystyce, w zwiedzaniu miast jest ten jeden zasadniczy element, że jeśli ktoś zostawi tutaj swoje emocje, to będzie chciał wrócić, a my chcemy tych emocji pobudzić jak najwięcej, bo Hanza dla nas jest takim impulsem, taką trochę wyświeconą flarą wysoko w górę i chcemy pokazać, Stargard jest ciekawy, do Stargardu warto przyjechać. Po Hanzie ten sposób organizowania turystyki w mieście ma wejść trochę na inny poziom i do tego przygotowywaliśmy się długo, więc Hanza w pewnym sensie jest początkiem pewnego procesu.
0: Wielką atrakcją była scena ustawiona na rynku staromiejskim, a także scena w amfiteatrze, gdzie występowały gwiazdy muzyki. Dużym zainteresowaniem cieszył się także jarmark hanzeatycki na rynku oraz inne atrakcje, chociażby przygotowane rekonstrukcje historyczne czy Art Festival, którego 10. edycja odbywała się równolegle z innymi wydarzeniami.
2: Bardzo mocno dba Hanza o te swoje korzenie średniowieczne, cały czas to jest podkreślane. Bardzo dużo się o tym mówi, żeby też jakby cały czas tę tradycję Hanzy kultywować i gdzieś tam o niej mówić i przekazywać te informacje kolejnym pokoleniom. Więc to jest naprawdę istotne tutaj i to się dzieje.
0: Mówi Sylwia Wieleba, koordynatorka 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. Kolejna odsłona tego wydarzenia odbędzie się w roku 2027 w niemieckim Bruszwiku. Tymczasem Hanza do Polski wróci w roku 2032, tym razem do Elbląga. A ja tylko dodam, że patronem medialnym 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy było Radio Super FM.

0: No to był Two Colors i Safri Duo, a za moment PZ. Tak wyglądać będzie muzyczny ten rozkład naszej jazdy na najbliższe minuty, ale teraz będzie nie o muzyce, a o sporcie. A dokładniej to, co słychać w Pogoni Szczecin, sprawdzał Piotr Jarząbek.
1: Mimo tego, że trwa piłkarski mundial, to w Pogoni Szczecin cały czas się coś dzieje. I to zarówno w męskiej, jak i w żeńskiej sekcji. Zacznijmy może od kobiecej Dumy Pomorza, która ogłosiła nazwisko nowego trenera. Został nim 35-letni Słowak Martin Masaryk. Nowy szkoleniowiec kobiecej Pogoni doświadczenie w żeńskiej piłce zbierał głównie na południu Europy. W latach 2015-2020 czterokrotnie zdobywał Mistrzostwo Słowacji ze Slovanem Bratysława. Potem Masaryk trenował jeszcze czeską Spartę Praga, węgierski Honvéd FC i grecki Asteras Tripolis. Klub w komunikacie podkreśla, że nowy trener kobiecej Dumy Pomorza odbywał staże w największych klubach z kontynentu, jak na przykład włoskie AC Milan czy Juventus Turyn. Wraz z Masarykiem do kobiecej Pogoni dołącza jego wieloletni współpracownik Erik Flamik, który obejmie funkcję asystenta i trenera przygotowania motorycznego. Masaryk na stanowisku szkoleniowca kobiecej Pogoni Szczecin zastąpi Piotra Łęczyńskiego, z którym za sterami klub zdobył 3 medale Mistrzostw Polski, a także dotarł do finału Pucharu Polski Kobiet. To jednak nie koniec wieści o Pogoni Szczecin, bo zaglądamy za miedzę, do męskiej sekcji zespołu. Tutaj zakończyło się głosowanie na najlepszego piłkarza rundy wiosennej. Kibice do wczoraj mogli głosować w mediach społecznościowych portowców. W ankiecie najwięcej głosów zebrał norweski pomocnik Fredrik Ulvestad, który miano najlepszego piłkarza wiosną zgarnął z ogromną przewagą. Norweg w głosowaniu uzyskał aż 77% głosów kibiców, pozostali trzej gracze nie przekroczyli nawet 10%. Nominowani byli jeszcze Paul Mukairu, Hussein Ali i Jose Pozo. Cała ta czwórka, a także pozostali zawodnicy Dumy Pomorza w tym tygodniu rozpoczną pracę nad powrotem do gry w Ekstraklasie. Pierwszy trening przed startem nowego sezonu zaplanowano na sobotę, 20 czerwca, więc do tego tematu w Radiu Super FM na pewno będziemy jeszcze wracać.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: No i mamy już tylko 2,5 minuty do godziny 18, więc za chwilę wiadomości w Radiu Super FM, a potem popołudniowa rozmowa. Dziś będzie z nami poseł Nowej Lewicy i lider tego ugrupowania w regionie, Dariusz Wieczorek. Już teraz gorąco zapraszam, a jutro o poranku inny poseł Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc te dni to będą takie poselskie dni i poselskie rozmowy na naszej antenie.
1: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Reklama. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.
5: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. Miejski audyt w szpitalu, w którym pracuje radny KO i czarny dzień szefa PKOL Radosława Piesiewicza.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Policjanci wiedzą już, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
7: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
6: Sprawą zajmuje się prokuratura. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego KO Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4 tysiące godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
8: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
6: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W szpitalu południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego Walnego Zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
9: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
6: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
10: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
6: Kancelaria prezydenta tłumaczy zwłokę rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Miał być o poranku, a jest po południu, no ale najważniejsze, że jest. Poseł Nowej Lewicy i przewodniczący tejże partii w województwie zachodniopomorskim Dariusz Wieczorek jest razem z nami.
11: Dzień dobry, witam i samokrytykę muszę złożyć, bo to moja wina. Po prostu jak pan redaktor przysłał mi SMS-a i zawsze z radością czekam na tego SMS-a, to nie wpisałem tego do kalendarza. No i jak nie wpisałem do kalendarza, to oczywiście nikt o tym nie wiedział. No i stało się, jak się stało.
0: Mieliśmy się spotkać o 8:00, spotykamy się o 18:00, ale zdążymy te kilka ważnych tematów poruszyć. Takie komentarze publicystyczne dzisiaj w ciągu dnia się pojawiły, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i rząd ma swoje nowe ośmiorniczki. A mowa o lekarzu, który zarobił w rok 1 600 000 złotych, ma 28 lat, nie ma specjalizacji i podobno potrafi dyżurować 4 doby bez przerwy. Pan aż się złapał za głowę, bo ja widzę, że wy chyba macie poważny problem z tym, co się dzieje od ubiegłego tygodnia.
11: Tak, no sprawę trzeba wyjaśnić. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą Naczelna Izba Lekarska i chyba różne instytucje już podjęły w tej sprawie odpowiednie kroki. To jest nie do wytłumaczenia po prostu. No i to rzeczywiście pewnie jak słuchacze to obserwują, to się zastanawiają, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast też no, ja zawsze staję w obronie lekarzy, bo też prawda jest taka, że mają ciężki zawód, tylko że to musi być wszystko robione zgodnie z jakimiś zasadami, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Ja nie wiem, jak można 4 dni dyżurować bez przerwy. To znaczy, że coś tu się nie zgadza. To znaczy, że system, ktoś po prostu w tym systemie jest jakaś dziura.
0: Nie wiem, czy to jest system, bo jeżeli ktoś wychodzi z tych danych medycznych, dyżuruje po 11-12 godzin na dobę 3 miesiące z rzędu, no to znaczy, że tam chyba jest jakiś fake i to taki bardzo poważny. I oczywiście nikt tutaj nie zarzuca niczego lekarzom, bo to jest ciężka praca i odpowiedzialna, ale wydaje się, że jeżeli ktoś jest działaczem politycznym, i kiedy ochrona zdrowia jest tak mocno pod napięciem, jest tak delikatnym tematem, no to wygląda jak po prostu coś, co może wam jako rządowi, nie mówię oczywiście Nowej Lewicy, ale wam jako rządowi skubnąć ładnych parę procent.
11: Nie, no absolutnie tak, no bo to jest nie do obrony, więc tym bardziej trzeba to bardzo szybko wyjaśnić, dlaczego tak się stało i jakie procedury nie zadziałały, no bo jakby kierowcy mają podobną sytuację, no ale tam jest obowiązek jednak jakiejś przerwy, jednak jest obowiązek jakiegoś odpoczynku. No tutaj natomiast z jakichś powodów wszystkie instytucje, które współpracowały z tym lekarzem, no nie zwracały w ogóle na to uwagi.
0: Panie pośle, inne tematy to też miałem poruszyć w naszej dzisiejszej porannej rozmowie. Na przykład przeczytałem taki ciekawy wywiad w Interi dzisiaj rano z szefem Inspekcji Pracy, który napisał, na przykład w tym wywiadzie pada takie zdanie: 180 osób, w tym radcowie prawni, zostaną zatrudnieni, ponieważ ustawa, która wchodzi w życie 9 albo 8 lipca, już nie pamiętam, przewiduje znaczny wzrost liczby postępowań sądowych z przedsiębiorcami. No to wy macie złotą serię ostatnio takich bardzo ciekawych tematów. Z jednej strony rząd, który mówi o deregulacji, a Inspekcja Pracy podległa wam, tym razem lewicy, chce zatrudniać 180 osób, w tym radców prawnych, bo się szykuje na wojny z przedsiębiorcami.
11: No nie, no to jest absolutnie złe komunikowanie. To ja aż sobie to zobaczę i zwrócę na to uwagę. No nie taka była intencja zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa to nie nie miała dać instrumentów Państwowej Inspekcji Pracy do walki z przedsiębiorcami, tylko miała dać instrumenty do tego, ażeby walczyć z umowami śmieciowymi, żeby walczyć o prawa pracownicze, bo taka jest rola Państwowej Inspekcji Pracy. I dobrze, że ostatecznie ta ustawa została przyjęta w drodze kompromisu, bo przypomnę, że ona wzbudzała od początku wiele zastrzeżeń.
0: Wśród przedsiębiorców, ale nie tylko. Bardzo gorliwego szefa Inspekcji Pracy, który, to nie jest wypowiedź liberalna. To jest wypowiedź idąca w duchu raczej tego, że on się spodziewa konfrontacji z przedsiębiorcami.
11: To jest absolutny błąd. W mojej ocenie tutaj potrzeba dialogu, potrzeba rozwagi, potrzeba zdrowego rozsądku. To nie jest tak, że wszyscy przedsiębiorcy wyzyskują pracowników. Myślę, że rolą Państwowej Inspekcji Pracy jest przede wszystkim reagowanie na te doniesienia, czy na te zgłoszenia, które będą sygnalizowali pracownicy. To nie jest tak, że dzisiaj Państwowa Inspekcja Pracy ruszy na wszystkich przedsiębiorców i będzie ich kontrolować. To jest po prostu bez sensu.
0: Z drugiej strony mówi się, że Krajowa Administracja Skarbowa w ostatnim czasie bardzo mocno zintensyfikowała swoje postępowania mandatowe względem przedsiębiorców, a dopiero w piątek zawieszony program SENT przez ministra finansów też skupiał się na tym, żeby przedsiębiorców i sektora transportowego i chociażby przedsiębiorców handlowych, że tak powiem, dojeżdżać mandatami po 20 tysięcy złotych, o czym nawet zachodniopomorscy przedsiębiorcy informowali. Panie pośle, to nie wygląda jak rząd przyjazny przedsiębiorcom.
11: No więc myślę, że w rzeczywistości tak nie jest, bo znam atmosferę, jaka jest w rządzie, bo przecież byłem w rządzie, więc wiem, że wszyscy w rządzie zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o rozwój polskiej przedsiębiorczości, musimy o to dbać, bo bez tego nie ma rozwoju Polski. Natomiast musimy walczyć z patologiami. Czyli tak jak w przypadku Inspekcji Pracy, z całym szacunkiem, osoba, pan zatrudniony w Żabce na umowę zlecenie, pracujący tam 8-10 godzin codziennie, to przecież to jest umowa o pracę, nie żadna umowa zlecenie, czy jakaś umowa o dzieło. Więc z takimi rzeczami w mojej ocenie trzeba walczyć, natomiast uspokajam przedsiębiorców, nie ma naprawdę woli żadnej, jeżeli chodzi o walkę z przedsiębiorcami, natomiast rzeczywiście tam, gdzie są jakieś podejrzenia, że przedsiębiorcy działają nieuczciwie, czy osoby prywatne działają nieuczciwie, bo przecież teraz będziemy mieli dyskusję chociażby o kwestiach związanych z najmem krótkoterminowym, bo przecież też to się rozpoczyna.
0: I tutaj też będzie gorąco.
11: I tutaj też niewątpliwie będzie gorąco, ale z drugiej strony też słuchamy przedsiębiorców, którzy mówią, płacimy podatki, prowadzimy hotele, prowadzimy pensjonaty, to nie może być tak, żeby osoba prywatna nie płaciła podatków, a prowadziła tego typu działalność. I szczerze mówiąc, absolutnie się z tym zgadzam.
0: To kończąc już maraton po niezadowolonych, omówiliśmy ochronę zdrowia, omówiliśmy gospodarkę, teraz jeszcze kwestie ideologiczno-społeczne. Pan w weekend maszerował w Marszu Równości w Warszawie, czy nie?
11: Nie, będę w Szczecinie, bo ja co roku jestem w Szczecinie.
0: W Szczecinie jakoś chyba w połowie lipca, jeżeli się nie mylę.
11: 18 lipca z tego, co.
0: Och, to proszę bardzo, to pan poseł nawet wie lepiej niż ja.
11: Przygotowuję się.
0: Szanuję bardzo, bo ja się zastanawiałem, jakby pan maszerował, to chciałem dopytać o te nastroje, bo zastanawiałem się, jak politycy koalicji rządzącej są przyjmowani teraz na takich wydarzeniach. Na takiej zasadzie, och, nasi wspaniali zbawcy, czy jednak na zasadzie, och, ci, którzy nas rozczarowali, to są żniście?
11: Różnie, natomiast nastrój był bardzo dobry. Z tego, jak rozmawiałem z osobami, które tam uczestniczyły. Natomiast oczywiście jest ten niedosyt i co do tego nie ma wątpliwości. Wielokrotnie też to tłumaczymy. Gdyby Lewica miała 50% mandatów w Sejmie, to
0: jest
11: by nie było żadnego
0: tłumaczenia na świecie.
11: Dobra, ale nie ma innego. Przecież widzimy, co się dzieje z ustawą o związkach partnerskich. Można się denerwować, zżymać, ale wiadomo, że opozycja takiej ustawy nie poprze. W związku z czym możemy szukać tylko kompromisu w ramach koalicji. Ten kompromis udało się znaleźć, więc ja jestem za tym, żeby małymi kroczkami dochodzić do tych najważniejszych rozwiązań. I dzisiaj Lewica, to jest DNA Lewicy i kwestie związane z prawami kobiet, równością, związkami partnerskimi, to my będziemy to robić, ale na tyle, na ile będziemy mogli zrobić, mając tam 20 paru posłanek i posłów w Sejmie.
12: Jeszcze dwa szybkie pytania na koniec, panie pośle. Spotkanie z prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej tutaj się odbyło w Szczecinie jakieś niecałe dwa tygodnie temu. Tam podczas konferencji prasowej padały pytania odnośnie zabudowy terenów łasztowniowych i tego, co dalej z tym terenem. Niektórzy złośliwie później komentowali, że i tak z tą łasztownią nic się nie wydarzy, bo
11: ducha nie gaśmy.
12: Ale po prostu musielibyście się pozbyć kilku całkiem intratnych stanowisk dla polityków. Z tego, co wiem, to lewicy właśnie, bo przecież trzeba spółka, która zarządza nieruchomościami, musi mieć czym zarządzać. Jak nie będzie miała czym zarządzać, no to po co taka spółka?
11: Nie, to jest oczywiście bardzo takie upraszczanie tego tematu, natomiast nie ukrywam, że miałem w tym duży udział, żeby poprosić pana prezesa o to, ażeby przyjechał do Szczecina. Dobra, zdradzę kulisy. Poprosiłem pana prezesa, mówię, słuchaj, przyjedź, zobacz, co w tym Szczecinie jest, bo to nie może tak być, że mamy jako spółka państwowa mamy budynki naprzeciwko Morskiego Centrum Nauki, i które są walącymi się budynkami i nie mamy koncepcji, co z tym zrobić, więc jest gorąca prośba, jak masz chwilę, termin, spotkamy się, bo spotkaliśmy się wcześniej z prezydentem Szczecina w tej sprawie. No i przy tej okazji pan prezes mówił, że no dobrze, to jak jestem, to od razu może w tej sprawie dotyczącej sejfu i tego, co się z tym dzieje, trzeba takie spotkanie zorganizować. Ja zresztą byłem pod wrażeniem takiej ilości osób i tego spotkania, więc uspokajam. W tej sprawie musi być bardzo bliska współpraca z prezydentem miasta, z władzami miasta. Również spółce PGZ zależy na tym, żeby ten problem rozwiązać.
12: Przyszedł prezes, zobaczył, rozejrzał się dookoła i stwierdził, że co dalej?
11: W tej chwili jest przygotowywana cała koncepcja zagospodarowania tego terenu, więc myślę, że będzie to uzgadniane z miastem. Miasto jest zainteresowane, żeby też część tego majątku, czyli cielętnik, kupić. W związku z czym myślę, że PGZ jako współwłaściciel spółki Gryf będzie też to rozważał. Natomiast my musimy mieć określoną funkcjonalność tych obiektów i zabrać się za po prostu remont i odbudowę, no bo to są obiekty zabytkowe.
12: To myśli pan, że to będzie robić PGZ, a nie samorząd?
11: Myślę, że to będzie robić spółka Gryf, bo mam wrażenie, że samorząd też ma inne ważniejsze sprawy niż odbudowywanie tego typu obiektów.
12: No to ja widzę, że spółka Gryf to aż się pali. Tam się aż po prostu w rękach pali, znaczy, robota
11: dobrze,
12: spółce
11: dobrze,
12: Gryf.
11: Że tam nic się nie pali, bo jakby się zaczęło palić, to mielibyśmy w ogóle problem.
12: Nie, no tam już się prawie nie ma co palić. Tam się może coś zawalać ewentualnie. Ale panie pośle, uspokajam. Gryf ma się tym zajmować?
11: Nie chcę zdradzać szczegółów. Wiem, że prace nad tym trwają. Myślę, że trzeba będzie za chwilę przepytać zarząd spółki, jak to wszystko
12: bardzo
11: ma wyglądać.
12: Bardzo chętnie, że spółka Gryf nie komentuje takich spraw i to nie komentuje od wielu, wielu, wielu, wielu miesięcy.
11: No, pewnie
12: wynika jest oburzona,
11: to...
12: kiedy dziennikarze piszą negatywnie o aktywności spółki Gryf, a sama nie odpowiada na pytania, ale to już jest
11: rzeczywiście moje prywatne skarżenie. No ale to pewnie też wynika z tego, że właściciel spółki Gryf to jest właśnie PGZ i to jest chyba Agencja Rozwoju Przemysłu. W związku z czym myślę, że te pytania przede wszystkim do tych instytucji powinniśmy zadawać i stąd była też wizyta współwłaściciela,
12: ale
11: no bo tam te decyzje
12: zapadają.
11: Ale to była
12: taka wizyta, tak już kończąc, bo pan zna kulisy, sam pan o tym powiedział, czy to była wizyta w duchu takim, że Gryf się poczuł zmotywowany, powiedzmy takim ostrym, gospodarskim, mrożącym spojrzeniem prezesa PGZ, który z konferencji wynikał jest dość konkretnym facetem, powiedział,
11: tak
12: halo,
11: jest.
12: Proszę tutaj zorganizować coś, żeby się działo? Czy to trochę było na takiej zasadzie, że trochę się pościemnialiśmy nawzajem, że będzie robione, będą dyskusje, będą wnioski, będą plany i ostatecznie
11: znając,
12: to
11: znając prezesa,
12: do pierwszego zawalenia
11: od razu
12: się.
11: Mówię, znając prezesa, to jest ta pierwsza część wypowiedzi pana redaktora i o to jestem absolutnie spokojny, bo to jest doświadczony menadżer. Zresztą mają też pomysł, bo chyba z tego, co żeśmy rozmawiali, 3 tego typu spółki są w ramach grupy PGZ, w związku z czym też trzeba będzie coś coś w tej sprawie zrobić.
12: Według CBOS-u dzisiaj partia Razem was wyprzedziła.
11: A czytałem to, ale ze spokojem do tego podchodzę. CBOS nigdy ostatnio nam nie dawał powyżej 5% i widzę, że to w tą stronę idzie.
12: Ale ostatnio w sondażach macie też średnio
11: 7-8%. 7-8%, myślę, że ja to kiedyś już powiedziałem. Najpierw przeskoczymy Konfederację Brauna, później Konfederację, później PiS i na tym poprzestaniemy.
12: No to w duchu optymistycznym tak Dariusz jest. Wieczorek kończy na popołudniową rozmowę Radia Super FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
11: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
13: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
4: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: I po reklamie. Super FM. Sport.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Dla polskiego tenisa są to natomiast wyjątkowo dobre tygodnie, bo najpierw Maja Chwalińska dotarła do finału Roland Garros, a teraz Kamil Majchrzak wygrał turniej na trawie w Holandii. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
14: Oczywiście nie ma co porównywać turniejów Hertogenbosch do Rolanda Garrosa, bo to była impreza rangi ATP 250. Ale dla Kamila Majchrzaka to życiowy sukces.
15: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery.
14: Zwycięstwo Majchrzaka jest o tyle cenne, że turniej był silnie obsadzony. W ćwierćfinale, półfinale i finale pokonał zawodników z czołowej dziesiątki rankingu. W meczu o tytuł ograł rozstawionego z dwójką Australijczyka Alexa de Minora.
15: Wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie.
14: Od dziś Majchrzak jest na najwyższym w karierze 47. miejscu w światowym rankingu.
13: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Najpierw mecz Belgii z Egiptem, a potem wywołujące sporo napięć spotkanie Iranu z Nową Zelandią. To będą pierwsze mundialowe mecze w grupie G. Ze sportowego punktu widzenia na pewno ciekawiej zapowiada się ten pierwszy. Mocni kadrowo Belgowie wiedzą, jak ważne jest dobre rozpoczęcie turnieju, mówi ich trener Rudy Garcia.
14: Emocje są duże, ale nie mogą nas przytłoczyć, muszą być po prostu dodatkowym źródłem motywacji. Przede wszystkim jesteśmy jednak skoncentrowani, dobrze przepracowaliśmy ten czas i jesteśmy gotowi. Choć umiejętność adaptacji pozostaje, powiedziałbym, najważniejszą cechą grupy, zespołu na boisku i trenera na początku meczu, bo człowiek coś planuje, a czasem dzieje się coś zupełnie innego. A mecz raczej łatwy nie będzie. Egipt ostatnio zremisował z Hiszpanią, przegrał jedną bramką z Brazylią. No wiemy, czego się spodziewać.
13: Mecz Belgii z Egiptem o 21, a Iranu z Nową Zelandią o 3 w nocy.
16: Dobry wieczór.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 19. Wiadomości Super FM.
4: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
5: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
4: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego, i dodaje:
5: poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze, tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
4: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes fundacji Humanos Emergency Medical Team, Piotr Skopiec.
6: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc, albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje Ławrę.
4: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie. Mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
7: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
4: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT. A prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
8: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dzień Objawienia to ostatecznie udany przykład dużego filmowego przedsięwzięcia z Hollywood. Opowieść nie z sequelem, remake'iem czy wersją komiksu, a to już jest dużo. Powrót Stevena Spielberga do opowieści o spotkaniu człowieka z obcą cywilizacją jest jednak dla mnie pewnego rodzaju rozczarowaniem. Ale na film wybiorę się ponownie, bo to jest po prostu świetny, przygotowana hollywoodzka produkcja. A może oczekiwania miałem postawione za wysoko? Zdania na temat Dnia Objawienia są podzielone i wiele osób uważa, że to bardzo udany film Stevena Spielberga. Na pewno warto sprawdzić to samemu. Dzień Objawienia skrywa wiele ciekawych filmowych momentów. Zdecydowanie przed seansem nie należy czytać streszczeń, a na pewno należy unikać zwiastunów. To rodzaj filmu, który chce zaskoczyć i mnoży pomysły prowadzące do finału. Ostatecznie wychodzi to na plus całemu filmowi, bo Spielberg pokazuje spotkanie w sposób nieoczywisty, buduje atmosferę oczekiwania i daje widzom wielki finał. Niestety jest też Dzień Objawienia w wielu momentach naiwny, scenariuszowo nieprzekonujący i pełen fabularnych dziur. Gdy seans dobiegł końca, zabrakło mi objawienia i filmowego uniesienia. Odniesieniem dla Dnia Objawienia niech będzie bardzo udany film Denisa Villeneuve'a Nowy Początek, który o spotkaniu z obcą cywilizacją opowiadał w sposób oryginalny, niespieszny i zdecydowanie bardzo przekonujący. Tego u Spielberga nie ma, bo choć ten reżyser ma pomysł ciekawy, widać rozmach, dynamiczną realizację, to jego przełożenie na język kina nie daje dzieła wybitnego, a raczej zbiór teorii spiskowych, książkowych analiz i przekazuje dość oczywiste informacje o obecności obcych na naszej planecie. Spielberg po prostu niczym nie zaskakuje, a 50 wersji scenariusza jest tutaj boleśnie odczuwalne. Inna słabość Dnia Objawienia leży w stronie realizacyjnej. Spielberg nie lubi zmieniać drużyny, ale przydałoby się nowe wizualne otwarcie w karierze tego twórcy. Janusz Kamiński od lat nie oferuje niczego oryginalnego w tematyce zdjęć. Jego praca od do najnowszego filmu Spielberga przypomina kolorem ujęcia i z Wojny Światów, ale też i Raport Mniejszości. Tu trzeba nowego oddechu. Spielberg powraca do spotkania z obcymi po raz kolejny, ale niedoścignionym jego osiągnięciem w tej tematyce pozostają bliskie spotkania trzeciego stopnia. Najlepszy w historii film, przybliżający nasze pierwsze spotkanie z obcą cywilizacją. Na seans tego filmu zapraszam do Domu Kultury Krzemień już w najbliższą środę o 17:30.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu ExcelMed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernika 6/2.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może on zostać odwołany ze stanowiska. Wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamuciego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamuci objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Politycznie to najważniejszy mecz w pierwszym tygodniu mundialu. Sportowo już niekoniecznie. Iran zagra dziś w nocy z Nową Zelandią. Przylot Irańczyków do Los Angeles i treningi przebiegały spokojnie. Na przedmeczowej konferencji pytania wykraczające poza sprawy meczowe od razu przerywano. Ostatecznie selekcjoner Amir Galenoi do sprawy odniósł się krótko.
16: Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj reprezentować wielki naród oraz dumny i suwerenny kraj. Mam nadzieję, że futbol może przynosić radość i stanie się narzędziem zbliżającym do siebie państwa oraz kultury. Nie jest tam łatwo, ale my, Irańczycy, potrafimy przekuwać trudności w szanse i nie myślimy o niczym innym, jak tylko o niesieniu radości naszemu narodowi. Damy z siebie wszystko, a reszta jest w rękach Boga.
15: Nowozelandczycy całym zamieszaniem wokół występu reprezentacji Iranu na amerykańskiej ziemi starają się nie przejmować, mówi ich trener Darren Beasley.
16: Szczerze mówiąc, traktujemy to jak zwykły mecz. Do każdego przygotowujemy się tak samo i tym razem nie było inaczej. Obejrzeliśmy wiele ich poprzednich spotkań, przyjrzeliśmy się zawodnikom, bo dla nas to jest wielki mecz, to mistrzostwa świata i chcemy się tutaj zaprezentować z jak najlepszej strony i tylko na to się przygotowywaliśmy.
15: Drugi mecz w grupie B zacznie się o 3:00. Pierwszy, czyli starcie Belgii z Egiptem już o 21:00.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Jest 20. Wiadomości Super FM.
2: Idzie zmiana w pogodzie, początek tuż przed weekendem. Finał śledztwa w sprawie morderstwa ortopedy w krakowskim szpitalu i alarmujący raport o dzieciach w sieci.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Miriam Lipińska. Po fali chłodu idzie wielki zwrot w pogodzie. Już pod koniec tygodnia do Polski zawita upalne lato. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju może być nawet 35 stopni Celsjusza. Według długoterminowych prognoz taki pogodowy trend utrzyma się przez całe lato.
4: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą charakterystyczną dla powietrza polarnego morskiego od 22 do 25 stopni.
2: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Najcieplejsze mają być sierpień i wrzesień. Krakowski sąd umorzył postępowanie karne przeciwko zabójcy lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego. To finał sprawy bulwersującego morderstwa, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jarosław W. wtargnął wtedy do gabinetu ortopedy doktora Tomasza Soleckiego i zadał mu kilkanaście ciosów nożem. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że miał ograniczoną poczytalność, a sąd zdecydował o wysłaniu zabójcy na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Wdowa po zamordowanym lekarzu, Iwona Solecka, nie kryła oburzenia decyzją sądu.
5: Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec sześcioletniego chłopca i nikt nie jest winny.
2: Zabójca był pacjentem doktora Tomasza Soleckiego. Miał do niego pretensje o, jego zdaniem, źle przeprowadzoną operację ręki. Domagał się od medyka pieniędzy. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu, mówił w Waszyngtonie minister Przydacz.
6: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy, ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów, natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Po powrocie do Polski w tej sprawie prezydent będzie chciał spotkać się z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by omówić szczegóły amerykańskiej propozycji. Zmieniamy temat. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
7: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
2: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka czy Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Wrocław ma pierwszy rezerwat przyrody. To Las Pilczycki, stanowiący ostoję rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Nowy rezerwat ma powierzchnię ponad 13 hektarów. Jest położony przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry.
1: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
4: Sprawdzamy dla Was najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście. Dokąd warto się wybrać, co zobaczyć i czego posłuchać w Szczecinie. Barbara Gądek, a teraz szczegóły. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS 27 czerwca. Szykujcie skóry, ramoneski i ćwieki. Szczecin zatrzęsie się w posadach już 26 i 27 czerwca. Nadchodzi zupełnie nowa petarda na koncertowej mapie Polski. Hell's Bells Festival 2026. Będzie głośno i bezkompromisowo. Przez dwa dni szczecińska łasztownia zamieni się w stolicę potężnego brzmienia. Metal i punk rock w najlepszym wydaniu przejmą plac Gryfitów i portową przestrzeń tuż obok starej rzeźni. Co na Was czeka? Dwie sceny, dwa dni gra po blisko 10 godzin na dobę i aż 24 kapele. Organizatorzy ściągają zagraniczne gwiazdy, klasyków polskiego grania i najzdolniejszą młodą krew. Łona, Konieczny i Krupa wracają do Szczecina z materiałem Taxi, wyjątkową opowieścią o mieście, ludziach i Polsce ostatnich trzech dekad, widzianych zza szyby taksówki. To spotkanie rapu, jazzu i nocnej narracji, w której Łona z reporterską uważnością przygląda się codzienności, sięgając po autentyczne historie taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. Taxi to koncertowy spektakl pełen refleksji, opowieść o zmianach kulturowych, relacjach i emocjach zapisanych w krótkich kursach przez miasto. Wszystko to w Słowianinie 17 lipca. W lipcu także Czerwone Gitary i Diamentowe 60-lecie. Teatr Letni powita legendę polskiej muzyki. Czerwone Gitary to zespół, którego piosenki od dekad łączą pokolenia. W koncercie na Diamentowe 60-lecie usłyszycie największe przeboje Czerwonych Gitar. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Dobry wieczór.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Opiekunka ze żłobka w Opolu z zarzutami. Donald Trump podał datę pełnego otwarcia cieśniny Ormus. Kończy się szacowanie strat spowodowanych przez przymrozki.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Opiekunka ze żłobka podejrzana o zranienie 2-letniego chłopca. Oksana K. usłyszała już w prokuraturze zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu dziecka. Nie przyznała się do winy. Do przemocy doszło w prywatnym żłobku Autobusik w Opolu. Policję zaalarmowali rodzice chłopca po tym, jak zauważyli obrażenia na jego ciele. Na zabezpieczonym monitoringu z placówki widać, jak Oksana K., opiekująca się grupką dzieci, szarpie 2-latka i ciągnie go po podłodze. Kobieta ma teraz zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny i zawieszone uprawnienia do wykonywania zawodu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł więcej minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
4: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i zarazem 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Pierwszy ze w sumie 6 klasterów dotyczy praworządności. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że już teraz kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina jest częściowo otwarta. Dziś Iran i USA podpisały wstępne porozumienie w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec wracamy do kraju. Dobiega końca szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Jak mówi Radosław Zalewski, kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, to jednak nie tylko wina przymrozków.
7: Z jednej strony to będzie susza, z drugiej strony to będą przymrozki, ale też proszę pamiętać o cenie paliw, o cenie środków ochrony roślin, o koszcie pracy najemnej, który rolnik musi pomóc, o braku pomocników w gospodarstwach rolnych do pracy przy zbiorach chociażby.
4: Już teraz wiadomo, że nie każdy dostanie odszkodowanie, a rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej i jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schnie.

0: Autopromocja.
1: Zadbaj o swoje zdrowie z Kliniką Zdrowia w Radiu Super FM. Od poniedziałku do piątku o 13.45 Nina Manduk-Czyżyk rozmawia z najlepszymi specjalistami o najnowszych metodach leczenia i profilaktyce. Praktyczne porady, ciekawe tematy i ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki. Bądź na bieżąco i troszcz się o zdrowie z nami. Słuchaj tylko w Radiu Super FM. Pięknego uśmiechu życzy sponsor programu Excelmed, Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej, Szczecin, ulica Kopernik. 6/2.
0: Autopromocja.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Resort finansów o wygaszaniu pakietu CPN. Jest opinia biegłych w sprawie podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai. Czy jesteśmy uczciwi, gdy w grę wchodzą pieniądze? Za chwilę wyniki badania.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa 16 czerwca, czyli już jutro. Katastrofa lotnicza w USA w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Tuż po starcie rozbił się bombowiec B-52. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo 16-letniej Maj z Mławy, może odpowiadać karnie za swój czyn. W chwili zabójstwa był poczytalny. To opinia biegłych psychiatrów, teraz prokurator prowadzący musi zdecydować, czy ta opinia jest wystarczająca i obroni się w sądzie.
4: Czy opinia jest pełna, czy jest jasna, czy nie ma w niej sprzeczności. Jeżeli tych negatywnych cech nie będzie, no wówczas będzie to jedyna opinia biegłych psychiatrów w tej sprawie na ten moment.
3: Do zabójstwa doszło pod koniec kwietnia ubiegłego roku. W Krakowie ruszył proces w sprawie zadośćuczynienia dla ofiary proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego. Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych od archidiecezji krakowskiej. Grzegorz Kozieł.
5: Najpierw Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką, na terenie której w ostatnich latach proboszczem był ksiądz Jan.
6: Sąd Okręgowy Bielsko-Białej nie dopatrzył się do żadnego następstwa prawnego diecezji bielsko-żywieckiej odnośnie gwałtów na mojej osobie popełnionych w latach 80.
5: Dlatego, że w latach 80. diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a oprawca Szymika był księdzem archidiecezji krakowskiej, do której wtedy należała parafia w Międzybrodziu Bialskim. Ofiara księdza Jana skierowała więc swoje roszczenia wobec kościelnej administracji w Krakowie. Szymik domaga się 20 milionów złotych.
6: Będziemy starali się wykazać, że przynajmniej ksiądz Jan zgwałcił mnie 400-krotnie i stąd taka suma wysoka tego zadośćuczynienia.
5: Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów.
3: To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo on sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
7: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Piesiewicz zapowiedział, że w przyszłym roku zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
8: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
3: Prawie 40% Polaków uważa też, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
0: Super. Super. To jest

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym sercu.

0: FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.